posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

To jest Meloradio. Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: To jest Meloradio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Jedź na tu Moru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Biedronka.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: Radia Giżycko.
1: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz. Wiecie, że coraz więcej ludzi ma dość luksusowych hoteli, wolą spać bez zasięgu, bieżącej wody i klimatyzacji. Co zyskują? To bliski kontakt z naturą i to przez całą dobę. Oraz nowe umiejętności. Bo no nie czarujmy się, ilu z nas, urodzonych chociażby po 90 roku, miało okazję napalić w piecu czy przygotować na ognisku zupę? W tym miejscu jest to możliwe. Dziś zaglądamy do skansenu chat traperskich w Republice Ściborskiej na Mazurach. Miejsce prowadzi rodzina Morsztynów, która pomysł zaczerpnęła prosto ze Skandynawii.
2: Na szlakach turystycznych, tam bardzo dużo ludzi wędruje z plecakami. Są bezpłatne takie chatki, w których można zanocować. One są bardzo klimatyczne. To są chatki zazwyczaj bez prądu. Woda gdzieś jest w jakimś potoku górskim. Postanowiliśmy też takie chatki zrobić u nas.
1: A na antenie Meloradia Justyna Morsztyn z Republiki Ściborskiej. Jeśli wy chcecie poznać odpowiedź na pytanie, po co te gwiazdki hotelowe, jeśli można przeżyć taką przygodę, to proszę was, zostańcie z nami.
2: Mamy u siebie w tej chwili 4 chatki plus chatę kucharza. Idziemy do chaty, która jako jedyna jest rekonstrukcją. Jest to chata z Puszczy Boreckiej albo zielony domek. O, już ją widać tam w oddali.
3: Majaczy, można powiedzieć, w tej zieleni.
2: Ona została zbudowana jeszcze przed wojną w Puszczy Boreckiej jako taki domek myśliwski. I właśnie ma swoją bardzo ciekawą historię, ponieważ w latach 70. tą chatkę odkryli studenci z Warszawy z Uniwersyteckiego Klubu Turystycznego Unikat. I chatka stała się ich bazą. W tamtych czasach Puszcza Borecka była naprawdę puszczą. Była bardzo dzika. Do tej chatki trzeba było iść piechotą kilkanaście kilometrów. Ona była ukryta w lesie. Trudno było do niej trafić. To nie było tak, że ona stała przy drodze i każdy, kto chciał, mógł sobie tam zajrzeć. Ale też i miejscowi artyści upodobali sobie tą chatę. I my też jako harcerze jeździliśmy do tej chaty, więc ją znaliśmy. Ale właśnie też trudno było tą chatę odnaleźć. I już w latach 90. to w chacie, dzisiaj jest takie modne słowo, kąpiele leśne. Można powiedzieć, że już wtedy organizowaliśmy takie właśnie wyjazdy odosobnienia, gdzie ludzie medytowali w lesie. Były to takie właśnie mocne zanurzenie w naturę. Chata zaczęła podupadać, niestety groziło jej zawalenie, a ponieważ ona była własnością Lasów Państwowych, Lasy Państwowe kazały ją rozebrać. Nam w ostatnim momencie udało się odkupić materiał z tej chaty, ponieważ po prostu rozebrał to rolnik do spalenia. Więc przywieźliśmy tutaj stertę desek i krok po kroku, jak składanie Lego bez instrukcji, próbowaliśmy tą chatę po prostu poskładać. Widać ewidentnie, prawda, taki ślad. Ktoś kiedyś przyjechał do tej chaty w Puszczy Boreckiej i sobie piłą motorową po prostu wyciął całą ścianę. Tu już musieliśmy dosztukować. Staraliśmy się, żeby jak najwięcej rzeczy było oryginalnych, więc w środku ta chata jest pełna zdjęć. To są historie ludzi, którzy do tej chatki przyjeżdżali. Właśnie członkowie klubu Unikat, ponieważ tu się toczyło życie towarzyskie, ale też życie artystyczne, literackie. Tutaj powstawały utwory, wiersze, piosenki, które do tej pory są wykonywane. Także tu są zdjęcia z różnych okresów pobytu w tej chatce, ale co jest właśnie też ciekawe, wiele też lokalnych osób z miejscowości wokół Puszczy Boreckiej do tej chatki sobie przyjeżdżało na jakieś biwaki. Zrobiliśmy oficjalne otwarcie tej chaty. Przyjechali oczywiście członkowie tego studenckiego klubu uniwersyteckiego, Unikat. I co ciekawe, ten klub funkcjonuje nadal. Członkowie tego klubu to już są studenci, ale byśmy powiedzieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponieważ wiele osób są to osoby po 70, ale co jest ciekawe, że oni nadal się spotykają. Ten klub funkcjonuje. Pływy kajakowe, na przeglądy piosenki turystyczne. To są ludzie bardzo aktywni i bardzo się ucieszyli, że my tą chatkę uratowaliśmy. Ponieważ dla nich to była taka ich esencja młodości, tak? Przyjeżdżali do tej randki, do tej chatki. Nie jedna randka tu się odbywała.
3: Bóg raczy wiedzieć, jakie historie niesie ze sobą właśnie to miejsce.
2: No, wiele jest bardzo ciekawych, ale tu już może nie będę opowiadała w radiu, zdradzała niektórych tajemnic, które Ta chatka kryje.
3: Ten piec kaflowy tutaj był, czy państwo go, że tak powiem, postawili tutaj?
2: No piec akurat my już tu, my postawiliśmy, dlatego, że jak tutaj mamy w tej chatce kącik kuchenny.
3: A, okej. Okay.
2: I jak widać na zdjęciach, w różnych latach po prostu ten piec trochę inaczej wyglądał, bo on jednak był w słabej kondycji i każdy, kto przyjechał, to go trochę lepił, tak? Trochę tak, trochę tak. No nie ukrywam, nie był to jakiś tam super piec w tej chatce. Widać tutaj porozwalane, więc staraliśmy się znaleźć jakiś najbliższy takiemu oryginałowi. Na pewno jest to taki jeszcze typ przedwojenny, więc gdzieś tam znaleźliśmy. Był rozbierany stary piec i po prostu tutaj ten zamontowaliśmy. Co ciekawe, on ma taki mureczek. Czyli w tej chatce można oczywiście gotować.
3: Tak naprawdę można to sobie tutaj przyjechać i normalnie funkcjonować.
2: Zamieszkać. Przenieść się w czasie. Co roku na Sylwestra ta chata jest wynajmowana i tu zawsze mamy super gości w okresie Sylwestra. Często właśnie ludzie do nas przyjeżdżają, powiedzmy tacy miastowi, bo teraz większość osób ma kuchnie elektryczne.
3: Tam ognia te kuchenki zazwyczaj już nie widzą.
2: No więc właśnie, ale tu jest

0: zwykłej kuchni. Tu się pali drewnem, tu jest taki szyberci, taki też nawiew.
1: W zależności od potrzeby się pewnie przymyka albo otwiera i tak, i tak to działa.
2: A na antenie Meloradia wciąż Justyna Morszczyn, Republika Ściborska. Jesteśmy w skansenie chat traperskich.
1: Zupy wychodzą smaczniejsze na ogniu. Tak, tak to działa. To tak. Jest prawda, bo nie, ja nie wiem, bo ja słyszałam kiedyś, że rzeczywiście spaleniska z ognia to lepsze.
0: Tak, i nawet no, twierdzi się, że energetycznie jakby są jakby zdrowsze dla nas, tak? Mhm. Czyli jedzenie gotowane na takim prawdziwej kuchni i który ma kontakt z ogniem, nie? Mamy tutaj znowu bardzo dużo eksponatów, które dostajemy. Tak, i to jest fajne, bo właśnie członkowie klubu Unikat, tutaj mamy ich schodzone buty, plecaki stare, różne pamiątki. Często są to autorzy, którzy przyjeżdżali do tej chatki, bardzo znanych przewodników turystycznych, jak na przykład Grzegorz Rąkowski, który właśnie pisze przewodniki po jakby tej Polsce wschodniej. Także no, to jest bardzo, bardzo ciekawi ludzie z tą chatką są związani.
1: Postaracie się ocalić od zapomnienia te miejsca, te wydarzenia, te osoby ważne, szczególnie ważne dla turystyki, dla natury, dla przyrody.
0: Tak, i na pewno ta chatka z Puszczy Boreckiej jest takim pewnym symbolem, tak? Dla wielu osób ona była i jest nadal bardzo ważnym miejscem, związanym z historią, takim miejscem niezwykle sentymentalnym i emocjonalnym.
1: No i oczywiście duży stół biesiadny.
0: Tak.
1: Coś, czego nie może zabraknąć, jak tutaj artystyczna brać pewnie przy tego typu stole, bo pewnie to nie ten siadali.
0: Ale właśnie ten też stół jest zrobiony też z materiału z chatki, ale co ciekawe, tu są skrzynie i w chatce też były takie skrzynie. One powstały w Warszawie, w stolarni przy Uniwersytecie Warszawskim i dwie trafiły do chatki z Puszczy Boreckiej, a dwie trafiły do bazy w Stańczyku. W Skandynawii w każdej chatce są takie książki. One nawet trafiają później do specjalnego archiwum, są przechowywane, że wszyscy goście się wpisują. I my nie ukrywamy, jak przyjeżdżamy do każdej chatki tam w Skandynawii, to od razu szukamy, czy byli Polacy, tak?
1: I też tak mam. To chyba nasza taka wspólna cecha narodowa.
0: Tak, szukamy. Więc oczywiście nasze jeszcze są mało zapisane.
1: Ale już się dzieje.
0: Tak, się dzieje. Nocleg w tych chatach właśnie jest niesamowity. Wracając jakby do hotelu, człowiek tak jest pomiędzy dzikością a cywilizacją. Natomiast nocując w chatach, kiedy trzeba w nocy na przykład wyjść do toalety, ale to jest toaleta zewnętrzna, czyli trzeba wyjść w nocy do lasu, jakby człowiek jest naprawdę zupełnie inaczej tą naturę odbiera. Pachnie u nas intensywnie. Mamy naprawdę najczystsze powietrze w kraju i to jest niesamowite, że właśnie wiele osób, jak do nas przyjeżdża, przez pierwsze 2-3 dni ma taki szok tlenowy. Ciągle śpią, boli ich głowa. Nie są przyzwyczajeni do tak czystego powietrza. Przed nami po drugiej stronie stawu stoi chatka, którą w sumie pierwszą wybudowaliśmy. Te dwie chatki to już są repliki z filmów. Ta jest to z filmu Ostatni traper. Jest to współczesny film francuskiego reżysera Nicolas Vanier o autentycznym traperze, który mieszkał w takiej chatce ze swoją żoną na Alasce. I ta chatka na Alasce oryginalna stoi do tej pory.
1: Ale też wygląda taka chatka trochę Baby Jagi, porośnięta mchem na
0: tak,
1: dachu.
0: Ona jest wtopiona w naturę. Te dwie chatki tu po tej stronie mają zielone dachy. I to też w ogóle jest ciekawe, jak na przykładzie tych zielonych dachów widzimy, jak ważne są drzewa, bo te dwie chatki rosną pomiędzy drzewami. Tych zielonych dachów w ogóle nie podlewamy i dzięki drzewom trawa tutaj wspaniale rośnie i cała ta roślinność na dachu. Dzięki drzewom jest świetnie zachowany mikroklimat. Tak, to skrzypienie drzwi. W każdej chacie jest też pewna forma ogrzewania, ale w każdej jest inna. Tu jest taki skandynawski piec Jotul, który bardzo dobrze grzeje i zimą w tej chatce jest naprawdę ciepło.
1: Super.
0: Idziemy jeszcze tutaj do chaty z kolejnego filmu z wspaniałym Robertem Redfordem. Film jest z 1972 roku. Nosi tytuł Jeremiah Johnson. Gdzie ten właśnie Robert Redford jest tym Jeremiah Johnsonem, jest też takim traperem. Mieszka w takiej chatce ze swoją żoną Indianką. Wchodzimy do tej chaty. Oczywiście w każdej chacie można zamieszkać. Nie wcielić takiego trapera, cofnąć się w czasie.
1: I miłośników tego stylu wypoczywania albo spędzania czasu na

0: w naturze nie brakuje pewnie.
1: Jest, oczywiście czasami do nas ludzie przyjeżdżają, nie są to tłumy, dlatego że ludzie są przyzwyczajeni, że ta łazienka musi być, ta woda bieżąca. Dodatkowo nasz teren jest to teren wegetariański, bezalkoholowy, beztytoniowy, więc tutaj przyjeżdżają ludzie tacy bardzo już świadomi, którzy wiedzą, na co się decydują. Nie jest to taka klasyczna agroturystyka.
0: Z dziećmi przyjeżdżają?
1: Tak.
0: Żeby pokazać, jak to bez łazienki, jak to przy kominku, jak to...
1: Tak, zazwyczaj właśnie mam, to są rodziny, do nas trafiają. Osoby dorosłe też, ale też i dużo jest rodzin z dziećmi. My zresztą, ponieważ sami jesteśmy rodziną z dziećmi, mamy 3 synów, no wprawdzie już 2 dorosłych, ale też bardzo dużo naszych działań adresujemy właśnie do rodzin.
2: Ja myślę, że w tym miejscu to na pewno się i przede wszystkim bardzo dobrze śpi. I nieważne, czy właśnie w jednej z chatek, w skansenie chat traperskich, czy pod chmurką, bo i taka jest pewnie możliwość.
1: Tak, tutaj często wiszą różnego rodzaju hamaki i mogą być też noclegi w tipi. Wtedy uczestnicy mieszkają w tipi i każda rodzina dostaje takie swoje tipi do dyspozycji, musi go sobie urządzić i sobie w takim tipi mieszka przez tydzień.
2: Co się kryje pod hasłem urządzić? Tam coś trzeba specjalnego zainstalować? Jakieś umiejętności wykrzesać z siebie?
1: Jakieś półeczki drewniane, linki,
2: czyli mieszaczki. Troszeczkę jednak tak.
1: Żeby sobie urządzić, żeby się wygodnie przez ten tydzień mieszkało.
2: I tutaj już mamy widać, no widać, że to chata kucharza.
1: Tak.
2: Po froncie.
1: Jest to już taki autorski pomysł. W tej chacie gotujemy już nawet dla ponad 100 osób, bo tyle mamy na przykład na biegunie zimna i to zimą. Tutaj mamy miejsce ogniskowe, więc kiedy są niesprzyjające warunki pogodowe, możemy sobie tutaj urządzać ognisko, częstujemy pod płomykami. Staram się też jak najwięcej dzikiej kuchni włączać, czyli jakichś właśnie takich dodatków tutaj zbieranych, dużo rzeczy z naszych upraw, typu jakieś sałaty, koperki, pietruszki, żeby było jak najwięcej takich zdrowych dodatków.
2: Zdarzają się mięsożercy, którzy na te parę dni pobytu, dla nich jest to czas wyrzeczeń, czy po prostu z takim otwartym sercem przyjmują kuchnię wegetariańską?
1: Jest i tak, i tak. Większość osób nie ma problemu, bo okazuje się, że ten tydzień tak szybko zlatuje i ludziom nie brakuje mięsa, ale zdarzają się takie osoby, co faktycznie mówią wprost, że nie dadzą rady. My wtedy mówimy, słuchaj, nie ma problemu, my tutaj na siłę nikogo na wegetarianizm nie chcemy przekonać. 6 kilometrów stąd jest sklep, jest bar, można sobie tam pojechać, zjeść, jeżeli komuś tego brakuje. Dla nas ważne jest, żeby po prostu nie odbywało się to na naszym terenie.
2: Pełnym poszanowaniem praw jednej i drugiej strony i brzmi to bardzo racjonalnie.
0: To była Justyna Morsztyn z Republiki Ściborskiej. Nie wiem jak wy, ale ja bym spróbowała takiego rosołu z ogniska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Twój sąsiad, kasjerka z osiedlowego sklepu, specjalista, który naprawia twój komputer, albo młoda mama, którą widzisz codziennie przez okno, jak odprowadza dziecko do przedszkola. Wszyscy oni mają coś wspólnego. W weekendy zakładają mundur. Ja nazywam się Ola Bobicz, a to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia. I w tym wydaniu będzie o Wojskach Obrony Terytorialnej.
4: Ciężko, ale jak to się mówi, stabilnie jest.
5: Jak działają w sekcji, mają być jak jedna pięść, jak jedna wielka rodzina. Dbają o siebie nawzajem, są tak silni, jak jest najsłabsze ich ogniwo.
6: Słuchać mnie!
4: No tu jest wojsko, a nie przedszkole, prawda?
7: 5, 6, 7.
8: Nie zależy nam na tym, żeby ktoś tutaj po 16 dniach był maratończykiem albo po prostu Johnem Rambo. Jednak po prostu te podstawowe zdolności fizyczne są potrzebne.
0: Tu żołnierzem może zostać każdy i właśnie o tym będzie ten materiał. A na antenie Meloradia gość, podpułkownik Jacek Szpakowski, dowódca 41. Batalionu Obrony Pogranicza w Giżycku. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Tak naprawdę tych żołnierzy Batalionu Obrony Pogranicza jest dużo i jeżeli chodzi o nasze miasto i w ogóle województwo, to są pewne rekordy, prawda?
8: Tak, w ogóle chodzi nie tylko o batalion, ale też i naszą brygadę. Jest to największa brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w kraju. My jako batalion, przyszła do nas transformacja i ta transformacja polega na tym, tym, że nie zmieniliśmy tylko nazwy z batalionu lekkiej piechoty, ale zostaliśmy batalionem obrony pogranicza ze względu na sytuację, ze względu na to, że został utworzony komponent obrony pogranicza i my jako batalion po prostu realizujemy te zadania i cele, które są związane bezpośrednio z obecnością przy granicy. Jako batalion jesteśmy jednym z największych batalionów, jeżeli chodzi o batalion czy lekkiej piechoty, czy batalion obrony pogranicza, w ogóle w Wojskach Obrony Terytorialnej.
2: Z panem Jackiem mieliśmy okazję się już usłyszeć na antenie, bo jest pan też trenerem aikido, senseiem.
8: Tak, dokładnie tak. Jestem senseiem, piąty dan aikido. Trenowałem wiele różnych sztuk walk, ale skupiłem się w pewnym momencie swojego funkcjonowania na aikido ze względu na to, że mi bardzo to odpowiadało. Również i na formę taką rekreacyjną, prozdrowotną, bardzo silną, ale też i kształtującą pewnego rodzaju postawy, które są bezpośrednio bliskie mojemu charakterowi i też myślę, że dobre to jest też przełożenie tych postaw na wojsko.
2: Bardzo dużo są to zróżnicowane grupy zawodowe, które wstępują do Wojsk Obrony Terytorialnej?
8: Tak, rzeczywiście tutaj chyba nie ma jakiejkolwiek możliwości, kto nie jest żołnierzem naszym tutaj w batalionie, ponieważ te grupy zawodowe są bardzo różne, począwszy od osób, które są urzędnikami, nauczycielami, dyrektorami szkół, poprzez po prostu wszystkie inne grupy zawodowe, które gdzieś tam w naszym otoczeniu funkcjonują, takim zwykłym, ale też przedsiębiorcy, którzy też bardzo chętnie wstępują. W zasadzie myślę, że to nie jest kwestia, jaki zawód wykonuje, tylko tak naprawdę, co ma taka osoba w sercu i czy rzeczywiście ten patriotyzm dla niej jest istotny i ważny.
2: Czy w tej służbie jest w ogóle miejsce, czas, żeby porozmawiać, jakie ci ludzie mają motywację, żeby tutaj do was przyłączyć?
8: Tak, oczywiście, że tak, dlatego, że naszym tutaj takim bezpośrednim kluczem, co bardzo istotnym elementem jest to, żeby mieć komunikację ze swoimi żołnierzami. I począwszy praktycznie od dowódców sekcji, dowódców plutonów, dowódców kompanii, również ja, bardzo mocno się angażujemy w to, żeby wiedzieć, kim są nasi żołnierze, w jaki sposób funkcjonują nasi żołnierze, z jakimi problemami się borykają również i tutaj, jeżeli chodzi o służbę, bytność w tej służbie, a także po prostu o większe zaangażowanie, ponieważ jako batalion nie realizujemy tylko zadań szkoleniowych, ale realizujemy też zadania, które wynikają z naszej po prostu operacyjności, czyli to, że udzielaliśmy pomoc na powodzi, to, że czynnie uczestniczymy w granicy, to są też elementy, które nasi żołnierze się bardzo mocno angażują i ja, prawdę powiedziawszy, jestem naprawdę z nich bardzo dumny. Jesteśmy cały czas jednostką bojową, nie jesteśmy jednostką zabezpieczającą ani ubezpieczającą. Oczywiście nie mamy tak wysokich zadań bojowych, jak ma w Giżycku chociażby 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, ale jednakowoż cały czas jesteśmy jednostką bojową, czyli po prostu wszystkie zadania, które są związane z bytnością wojska, użyciem operacyjnym wojska. Oczywiście nie w kwestiach tak wielkiego siły czy potencjału kalibru, natomiast myślę, że też i swoimi umiejętnościami czy strzeleckimi, gdzie jeździmy na różne zawody również jako żołnierze i zdobywamy wyróżnienia na tle całego Wojska Polskiego na poziomie ogólnokrajowym. Zadania oczywiście związane z kryzysem, czyli po prostu wszelkiego rodzaju odpowiedzialnością Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk całego Wojska Polskiego, to też oczywiście jest jeden z naszych elementów.
2: Ile czasu żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej tak w ciągu roku musi poświęcić tutaj na służbę, na to, żeby rozwijać swoje umiejętności?
8: Generalnie zgodnie z kalendarzem szkoleniem i całym programem szkolenia jest tak, że raz w miesiącu dwa dni weekendowe plus raz do roku zajęcia zintegrowane, 14-dniowe. Czyli to jest cały taki okres, który powoduje, że spełnia ten żołnierz minimum. Natomiast oprócz tego minimum jest dużo różnego rodzaju szkoleń, kursów, wyjazdów, również organizowanych na terenie batalionu. Także wielu z tych żołnierzy, którzy chcą się rozwijać, mają takie możliwości i de facto to nie zawęża się tylko i nigdy i wyłącznie do tych dwóch dni szkoleniowych w miesiącu, ale praktycznie rozszerza się to na różnego rodzaju kursy, szkolenia i one potrafią trwać i po tydzień, po trzy tygodnie, w zależności od tego, jak wysoko wyspecjalizowany jest to kurs. Ideą Wojsk Obrony Terytorialnej jest to, że żołnierz jednak pracuje na co dzień i to jest jego podstawowa praca, jego sposób funkcjonowania, a szkolenie się w wojsku jest to dodatkowy element. Czyli nie jest to kwestia zaangażowania, ponieważ tak jak ja rozmawiam z żołnierzami, jak widzę, jak tutaj się dzieje, chociażby samo to, że mamy bardzo dobrze ukompletowany batalion i jeden z największych batalionów w Polsce, no to też o czym świadczy, że jednak ci ludzie mają chęć. Kwestia jest bardziej tego typu, żeby poukładać sobie życie związane z życiem zawodowym, z życiem rodzinnym i dopiero wtedy zostaje to miejsce i przestrzeń na szkolenie się w Wojskach Obrony Terytorialnej.
2: Ja przypominam, że rozmawiam z panem podpułkownikiem Jackiem Szpakowskim, dowódcą 41. Batalionu Obrony Pogranicza w Giżycku. Jak to pogodzić, to życie właśnie zawodowe, rodzinne, z tym życiem żołnierza?
8: Z takiej strony praktycznej to wygląda w ten sposób, że jest kalendarz szkoleń, żołnierze żołnierze dostają ten kalendarz szkoleń w czwartym kwartale tego roku i na następny rok wiedzą dokładnie, gdzie te szkolenia się odbywają, w jaki sposób dokładne są daty ustalone. Pracodawca dostaje wówczas ten kalendarz szkoleń, odpisuje, że się zapoznaje i w zasadzie w tych dniach powinien udzielić dni wolnych dla tych żołnierzy, żeby mogli w tym uczestniczyć. Oczywiście też są różnego rodzaju sytuacje związane z kursami, szkoleniami, wyjazdami na granicę. No i tutaj już jest trochę większa jakby dyspozycyjność niektórych żołnierzy, a w niektórych niestety słodko nie wygląda, no ale mimo wszystko widać to bardzo duże zaangażowanie.
2: Na wschodzie Europy mamy sytuację dosyć niestabilną, niebezpieczną. Czy to oznacza, że zainteresowanie albo otwartość służby jest większa?
8: Tak, widzimy takie też postawy, dlatego że Wojska Obrony Terytorialnej są młodą w zasadzie formacją i te postawy jednak powodują, że te chęci czy motywacje, dla których żołnierze przychodzą, że się jednak one zmieniają. Na samym początku to były bardzo silne takie oddziaływania patriotyczne. Dzisiaj to też są, pojawiają się te elementy związane z tym, że żołnierze po prostu wprost mówią, że chcą wiedzieć, co robić, jeżeli po prostu przyjdzie czas, że tak powiem, próby, kryzysu, czy nawet ten element przed wojną. W związku z tym pojawia się coraz więcej takich osób, które deklarują tego typu motywacje.
2: Czy też można mówić o pewnego rodzaju motywacji ekonomicznej?
8: Na pewno tak. Motywacja ekonomiczna jest pewnie jednym z elementów, które biorą czynny udział. Jak zresztą pokazują badania prowadzone statystycznie również i nie tylko w wojsku, ale też po prostu w grupach zawodowych. Miałem ostatnio taką możliwość dostępu do takich badań bardzo specyficznych. Pokazuje, że w całej Polsce ta deklaracja poziomu finansowego zaangażowania z powodów finansowych jest na trzecim, czwartym miejscu. Także to nie jest rzecz i argument, który należy zbywać i myśleć sobie o nim, że po prostu nie jest istotny, wręcz odwrotnie, jest on istotny. Jednak zawsze cały czas na pierwszym miejscu jest ten etap związany po prostu z dobrą atmosferą w pracy. Myślę, że też tutaj w batalionie chyba też to wszyscy czują i dlatego też deklarują swoje tutaj funkcjonowanie, dlatego że po prostu wiedzą, że to zaangażowanie, wiedzą, że ta atmosfera jest taka, która powoduje, że ci ludzie się budują, szkolą i jednocześnie rozwijają.
2: Czy to się zdarza, że ktoś wstępuje jako ochotnik do wojska, natomiast nabiera takiej pewności siebie, że warto by było już związać się na stałe z wojskiem? Jak to wygląda?
8: Tak, oczywiście tak to się dzieje. To jest normalny kierunek. Dzisiaj my widzimy już taką sytuację, że z batalionu bardzo dużo osób, które deklarują coraz większe zaangażowanie, chcą zostać żołnierzami zawodowymi. W ogóle w Wojskach Obrony Terytorialnej jest zorganizowany taki cykl szkoleń, w trakcie których żołnierze mogą się rozwijać, również i w kwestiach rozwoju takiego awansowego. Szeregowy, który się szkoli, jest zaangażowany, ma taką możliwość, że potem idzie na kurs podoficerski sonda. Sonda powoduje to, że dostaje pierwszy akt mianowania na stopień kaprala, ale też jednocześnie jest szkolenie agrikola, w trakcie którego żołnierze mają możliwość, ci, którzy mają wyższe wykształcenie, mają możliwość zdobycia szlifów oficerskich. Dzisiaj widzimy, że dużo naszych żołnierzy, odchodząc do służby zawodowej, zasila nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej, co po prostu jest związane z tym, że mamy dużo mniej etatów zawodowych, bo taka jest idea Wojska Obrony Terytorialnej i przychodzą do kolejnych jednostek, które tutaj mamy też i w naszych okolicach.
2: Co będzie takim atutem w przypadku, kiedy komuś marzy się właśnie taka kariera wojskowa, czy na przykład wyższe wykształcenie?
8: Dużym atutem, jeżeli chodzi o takie zrozumienie, jak funkcjonuje wojsko, jest właśnie odbycie tej terytorialnej służby wojskowej. Ludzie, którzy nie są do końca pewni, chcą spróbować, nie chcą od razu wchodzić z całym zaangażowaniem, bo najzwyczajniej w świecie musieliby zrezygnować z jakiegoś swojego kierunku rozwoju, który mieli, czy to związane ze szkołami, czy po prostu z pracą zawodową, którą pełnią. I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że w pewnym momencie on jest bardziej świadomy. Czyli na pewno wtedy jest dzięki temu mniej ubyć takich osób, które bardziej świadome przychodzą do zawodowej służby. Ja chciałbym tak wspomnieć, na przykład mamy tutaj na batalionie żołnierza, który jest stolarzem. W tej chwili już jest po 40, czyli bardzo duży już ma background zawodowy, ale w związku z tym, że służył tutaj jako żołnierz szeregowy TSW, później został na sądzie, dzisiaj uczestniczy w wielu szkoleniach, ma dzisiaj taką możliwość, żeby dzisiaj również tutaj być na kolejnym szkoleniu podstawowym przy tak zwanej 16. I rozmawiałem z tym kapralem, pytam się, mówię, jak widzisz swoje życie, jak jak to funkcjonuje i tak dalej. I on mówi, że bardzo chce być jednak żołnierzem zawodowym. Czyli dzięki temu, że nabył tutaj doświadczenia, nabył tutaj takiego zrozumienia, jak może wyglądać wojsko i w jaki sposób on może służyć, dzisiaj bardzo świadomie podejmuje decyzję, że będzie żołnierzem zawodowym.
2: Jeżeli ktoś się właśnie myśli o takiej karierze, to jakie cechy się przydają?
8: No na pewno tutaj, tak jak dla każdego żołnierza, potrzebna jest wytrwałość, dyscyplina, te wszystkie takie elementy, które no niestety są związane z tym, że trudność bycia żołnierzem zawodowym, to znaczy taka dyspozycyjność, jest tym elementem, który no warunkuje pewnego rodzaju możliwość funkcjonowania w wojsku.
2: Tak jak już pan właśnie mówi o tej dyscyplinie, o tej dyspozycyjności, to też jest spora rola rodziny, jeżeli już ktoś taką założył, żeby tam po prostu te sprawy swoje chyba pozałatwiać, żeby było takie pełne zrozumienie właśnie też od tej strony rodzinnej.
8: Tak, tak, oczywiście. Niedawno wyszedł podręcznik przywództwa podpisany przez generała Kukułę i jednym z tam z elementów, na które wskazał szef sztabu generalnego, jest to, że rodzina ma być tym też elementem, o którym nigdy nie wolno zapomnieć, ponieważ jeżeli my mówimy, że będziemy służyć w wojsku, będziemy chcieli po prostu jednak w pewnym momencie być może, tak, oby nie oczywiście, przelać krew, to musimy też wiedzieć dlaczego, no najzwyczajniej w świecie też po to, żeby nie zdezerterować.
2: Właśnie dużo też się mówi na temat takiej higieny pracy, tego jak ze sobą żyjemy w różnych firmach, natomiast dość specyficzną firmą jest oczywiście wojsko. Jak to tutaj wygląda? Czy macie jakiś taki zbiór zasad dotyczących właśnie waszych relacji?
8: Każdy żołnierz ma regulamin i w regulaminie są określone zasady współżycia, które pozwalają na to, żeby nie przekraczać pewnego rodzaju barier, granic, a jednocześnie, żeby ten szacunek okazywany był troszeczkę może taki formalny, ale też i bezpieczny dzięki temu.
2: Dużo jest takich ludzi, którzy po prostu, no co tu dużo mówić, nie nadają się, rezygnują bardzo szybko.
8: Jeżeli my patrzymy na Wojska Obrony Terytorialnej, to jest o tyle właśnie dobre, że tutaj może praktycznie przyjść każdy i zobaczyć, przekonać się na własnej skórze. Czasami jest tak, że po prostu człowiek przychodzi, to tak jak z tymi u mnie treningami w Aikido. Tak? Przychodzą różne dzieci i bardzo często widziałem coś takiego, że niekoniecznie te najbardziej sprawne, najbardziej skoordynowane i takie, których człowiek na pierwszy rzut oka myśli sobie, że to po prostu będą gwiazdy, one zostają tymi gwiazdami. Po prostu tutaj bardziej się zawsze liczy wytrwałość, odpowiedzialność i takie elementy, które powodują, że jednak ten człowiek mówi ok, nie poddam się, wstanę, pójdę dalej i podziałam. Oczywiście, że są komisje, są psycholodzy, którzy weryfikują pewnego rodzaju predyspozycje już na samym początku, no bo jednak każdy żołnierz dostaje broń, każdy żołnierz dostaje amunicję, wcześniej czy później będzie strzelał z tej broni i to jest bardzo ważne, żeby nie był w tym momencie w jakimś załamaniu psychicznym albo nie objawiła się nagle jakaś dwubiegunowość, która spowoduje, że zostanie to źle wykorzystane.
2: A jeśli ty kiedykolwiek pomyślałeś, może zrobiłbym coś dla kraju, ale bez rzucania wszystkiego i przenosin do koszar, to WOT może być opcją właśnie dla ciebie. W skrócie to takie wojsko na part-time, ale z całkiem konkretnym przeszkoleniem i obowiązkami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Rolnictwo nie zna pauzy ani wolnych weekendów, a każdy, kto choć raz widział, jak wygląda dzień pracy w gospodarstwie, wie, że to zawód z jednej strony wymagający, a z drugiej pełen ryzyka. Wie o tym doskonale pani Agata, córka rolnika, jak mówi o sobie z dumą.
6: Oczywiście praca od świtu do nocy. No przede wszystkim tutaj, jeśli rodzice mają bydło mleczne, to jest poświęcenie się do porannego wstawania i obrządków, tak samo do wieczornych.
2: Przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć. KRUS w Giżycku podsumowuje tegoroczne wypadki rolnicze na terenie powiatów giżyckiego, węgorzewskiego i gminy Banie Mazurskie. W 2025 roku pracownicy instytucji odnotowali 22 zdarzenia. Najwięcej tych, które mogą przytrafić się każdemu z nas, czyli po prostu upadki osób. Tych było łącznie 8. Nie zabrakło też sytuacji, które pokazują, że praca ze zwierzętami to nie tylko codzienna rutyna, ale i czujność na najwyższym poziomie. 9 wypadków to efekt uderzeń czy przygnieceń przez zwierzęta hodowlane. Do tego doliczmy pojedyncze, nagłe zachorowania i inne, trudne do przewidzenia zdarzenia. Jak dochodzi do wypadków w gospodarstwie? co zrobić, by temu zapobiec i jaką rolę w poprawie bezpieczeństwa odgrywa miejscowa kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, o tym nasz dzisiejszy gość.
7: Tomasz Nowalski, kierownik placówki terenowej KRUS w Giżycku.
9: A dzisiaj będziemy rozmawiać o wypadkach rolniczych i o tym, co zdarza się, tak jak to się mówi, w najmniej spodziewanym momencie, kiedy rolnicy chociażby wychodzą na pole. Czy są takie kategorie wypadków, które, jeżeli chodzi o powiat giżycki, węgorzewski czy panie mazurskie, zdarzają się najczęściej?
7: Tak, oczywiście. My jako instytucja gromadzimy dane i segregujemy je w taki sposób, że najczęstsze wypadki, które mamy, to są upadki osób. To bardzo szeroka grupa, bo może dotyczyć i poślizgnięcia na podłożu, i kiepskiego obuwia, albo poślizgnięcia z drabinki w traktorze.
9: Tak naprawdę banalna historia. To, co przydarza nam się najczęściej, po prostu się przewrócimy, potkniemy.
7: Dokładnie tak. Po prostu musimy na siebie uważać, czasami zerknąć na to, jaka jest pogoda na zewnątrz, czy nie ma może na trawie rosy, czy nie będzie z tego powodu ślisko. To największa grupa, to liczy sobie 52% wypadków, czyli ponad połowa, dosłownie bardzo dużo. Druga grupa również jest ważna ze względu na specyfikę regionu, w którym jest bardzo dużo bydła, więc mamy w drugiej grupie mamy najwięcej wypadków z bydłem. To również są kopnięcia, potknięcia, upadki do kanałów gnojowych, no to są naprawdę szerokie tematy, więc po prostu muszą być związane ze zwierzętami i mamy ich dużo.
9: Czyli gdzieś tam na przykład zahaczenie rogiem, to się zdarza, prawda?
7: Wciąż, dokładnie. Również też specyfika budów obór, na przykład wejście między zwierzęta, żeby zadać pokarm. To takie sytuacje newralgiczne, nawet jeżeli rolnik oswaja swoje zwierzęta głosem, zna je dobrze, to przecież może się trafić coś w rodzaju muchy, która ją denerwuje, ona po prostu machnie kopytem. Tak się to kończy. To pokazuje, jak bardzo współczesny rolnik musi być wszechstronny. Musi znać behawiorystykę zwierząt, żeby poprawnie wykonywać swój zawód. Ja znam przypadek, w którym krowy uratowały swoją właścicielkę przed bykiem. Ze względu na to, że one uważały ją za część stada, więc obstawiły ją kołem i byk nie miał dojścia.
9: Byk planował zaatakować.
7: Już porwał się podobno, nawet ruszył. To sytuacja z gminy Banie Mazurskie, którą mi opisywali miejscowi sprzed lat, ale no podobno prawdziwa, więc pozwalam sobie powtarzać. To pokazuje, jak dobre traktowanie zwierząt może się zwracać.
9: Rolnictwo, wypadki rolnicze, temat rzeka, czy ten dobrostan zwierząt. Zwierzęta, które czuły się zaopiekowane, stanęły w obronie.
7: Tak, odwdzięczą się dokładnie tym samym. I nie tylko 24 grudnia.
9: I nie tylko, właśnie, bo tego 24 grudnia podobno przemawiają. Ja nawet też kojarzę, a propos tych historii, kojarzę różowe opłatki przekazywane bydłu, prawda, czy innym zwierzętom gospodarskim, jeżeli mówimy o tym 24 grudnia. Też pan potwierdza.
7: Oczywiście, że Tak. Znana historia zresztą z mojej rodziny również.
9: Mhm. Nie wiem, czy to tylko jest specyfika Mazur, czy to jest specyfika całej Polski, że tak się dzieje. Natomiast wracając do tych kategorii wypadków rolniczych, to są upadki. To są te związane właśnie ze zwierzętami.
7: I trzecia kategoria, największa z tych największych, to jest kategoria, która dotyczy wypadków przy maszynach rolniczych lub z maszynami. To są najbardziej skomplikowane wypadki. Często kończą się urwanymi kończynami lub utratą zdrowia w znacznym uszczerbku lub życia. Tutaj nieuwaga lub złe maszyny bez zabezpieczeń prowadzą do bardzo szybkiego zgonu, bez możliwości ingerencji sobie zewnątrz.
9: Zostawiając za nami liczby, bo tak jak pan zauważa, na przestrzeni lat, ile lat pan już w ogóle pracuje w KRUS-ie?
7: Jestem pracownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od dekady. Mhm. Od 3 lat mam przyjemność być kierownikiem w Giżycku, w placówce terenowej.
9: Czy jest lepiej, czy gorzej? Czy ta świadomość wzrasta? Jak to wygląda?
7: To jest o tyle dobre pytanie, że świadomość jest większa, rolnicy się zgłaszają, przychodzą na szkolenia, często wiedzą o tym, żeby zgłosić wypadki. Natomiast przez to mamy na przykład w statystykach mieliśmy wzrost wypadkowości, ale to nie oznacza, że jest niebezpieczniej. Po prostu my się dowiedzieliśmy, że te wypadki gdzieś istnieją, nie są ukrywane przez państwa, albo wiedzą państwo jako rolnicy, że mogą do nas przyjść w tej sprawie, zgłosić się i spróbować coś załatwić razem z nami. W zależności od tego, czy to był wypadek przy pracy w rolnictwie, czy też po prostu zdrowie już nie domaga, czy może ktoś z państwa ma borelię, bo choroby zawodowe również wchodzą u nas pod opiekę przez instytucje.
2: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie kierownik placówki terenowej KRUS w Giżycku Tomasz Nowalski.
9: Tutaj mówimy o przestrzeni czasowej mniej więcej dekady. Jeszcze powiedzmy te 10 lat temu świadomość rolników na temat tego, że te wypadki można zgłaszać, albo na temat tego, że te choroby są wynikiem pracy na roli, nie była jeszcze tak duża.
7: Nie, tutaj myślę, że też duży ukłon w stronę mediów akurat, bo to przynajmniej ja mam takie wrażenie, że widzę coraz więcej tematów w mediach właśnie, które mówią o profilaktyce, o zdrowiu, o naszej diecie. I z czasem to też dociera i do rolników, Ci ludzie nie żyją w próżni i wiemy, że to są bardzo wykształceni ludzie, inteligentni ze względu na to, co muszą wiedzieć, żeby wykonywać swój zawód. No i dociera też do nich, że muszą mieć czas wolny na swoje hobby, na odpoczynek, żeby tu zachować ten balans między pracą a życiem prywatnym. Także tak, świadomość jest, moim zdaniem, idzie w parze razem z tą informacją, która przewija się przez media. Tak to powinno wyglądać.
2: To skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? W sensie takim, że cały czas jakby ten temat trzeba jeszcze bardziej zaopiekować, jeszcze bardziej jakby frontem wychodzić do rolników.
7: Ja myślę, że to tak jak przy zwykłych wypadkach, zawsze mamy świadomość, żeby uważać na schodach, ale dobrze o tym przypomnieć, prawda? Profilaktyka zwykła, powtarzanie o rzeczach, które wiemy. Rozumiem, to jest słodko gorzka pigułka, tak prawda. Jest dobrze, ale czemu jest tak źle? Zawsze to samo pytanie.
2: W większości wypadków udałoby się uniknąć, a one są skutkiem, wynikiem pewnej rutyny.
7: Dokładnie tak. Właśnie o to chodzi, że często się nie skupiamy na zadaniu, które wykonujemy i one najczęściej wynika z tego wypadek. Zresztą, jak samo pojęcie wskazuje, jest to jednak przyczyna zewnętrzna.
2: Co się jeszcze takiego będzie działo? Jakie macie plany, żeby to bezpieczeństwo w gospodarstwach poprawić?
7: Dobre pytanie. My jako instytucja zastanawiamy się nad tym, skoro już mamy tę listę, o której rozmawialiśmy, że myślimy o tym, o zdrowiu psychicznym rolników, o ich wypoczynku. Instytucja również kasy zastanawia się nad uruchomieniem krusobusów. Może to brzmi całkiem absurdalnie albo śmiesznie na początku, ale są takie miejsca wykluczeń, do których warto by było jednak dojechać, żeby zachęcić rolników do spotkania, zwłaszcza, że no my mamy taką świadomość, gdzie są nasi rolnicy, którzy są na rentach, czyli mają pewne niezdolności fizyczne, które jeszcze można próbować zbadać lub po prostu pomóc tym rolnikom, którzy nie wychodzą z domów, bo jest za daleko lub nie mogą zostawić lub z jakiegoś powodu nie chcą lub nie mogą się przemieścić.
2: Właśnie, bo tutaj też warto, może nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaka to jest specyfika pracy, to nie można po prostu opuścić gospodarstwa i pojechać do lekarza, bo są pewne obowiązki.
7: To prawda, zwłaszcza, że taka jest specyfika naszego regionu, mamy tu bardzo dużo bydła, więc no nasi rolnicy tak są przywiązani. Inaczej trochę wygląda to pewnie w innych rejonach Polski, gdzie rolnictwo jest bardziej roślinne, nastawione na pasze, więc no zapewne tak to trochę wygląda, że tamci rolnicy mogą mieć więcej czasu wolnego.
2: Myślę, że moi słuchacze też chcieliby się bardzo dowiedzieć, na czym w ogóle polega praca pracownika KRUS-u. Pan też przed rozmową wspomniał, że dużo czasu spędza w terenie.
7: No to jest temat rzeka po tylu latach pracy w KRUS-ie.
2: To może coś o tych ludziach, z którymi się pan spotyka. Właśnie jacy są tak z pana doświadczeń mieszkańcy wsi?
7: Myślę, że tu się nic nie zmieniło. Wieś jest jednym z najprzyjemniejszych miejsc, do którego możemy zawsze pojechać i odpocząć i popsować z naturą. I myślę, że nasi rolnicy dokładnie tacy są, że już soli, to są ludzie naszej ziemi. Oni dokładnie czują klimat i miejsce, w którym żyją, więc to w sumie dzięki nim ten region wygląda tak, jak wygląda.
2: Rolnicy to też jedna z tych grup zawodowych, które naturę mają za najbliższego współpracownika, ale niestety czasem i przeciwnika. A kiedy praca odbywa się w polu, w lesie, wśród zwierząt i roślin, organizm potrafi to odczuć bardziej niż byśmy chcieli. W powiecie giżyckim, jak informuje miejscowy sanepid, najczęściej zgłaszamy choroby odkleszczowe. Borelioza czy kleszczowe zapalenie opon mózgowych to dziś realne zagrożenie dla osób, które zawodowo pracują w środowisku, gdzie spotkanie z kleszczem to niemal codzienność. Kiedy zdrowie zaczyna szwankować, pojawia się pytanie, co dalej? Jak starać się o jednorazowe odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia w przypadku, gdy to, co nam dolega, jest spowodowane tym, czym na co dzień się zajmujemy. Najpierw trzeba jednak udowodnić, że choroba wynika bezpośrednio z wykonywanej pracy. O tym właśnie opowie nasz dzisiejszy gość z sanepidu.
10: Anna Święcica, dział higieny pracy, asystent.
2: I to jest ta osoba w giżyckim sanepidzie, która zajmuje się właśnie udokumentowywaniem chorób zawodowych.
10: Dojściem, czy dana choroba zgłaszana przez petenta jest chorobą zawodową. Naszym zadaniem jest przedstawienie drogi zawodowej danego petenta i udokumentowanie tego, czy jego praca jest powiązana z chorobą zawodową.
2: Tych szkodliwych czynników właśnie to też zależy, w jakim środowisku ta osoba pracuje i na jakie czynniki jest narażona. I okazuje się, że nie każda choroba, którą zna medycyna, to jest choroba zawodowa, bo zgodnie z ustawą jest jakaś ograniczona liczba tych chorób. Proszę powiedzieć, ile tych chorób jest i mniej więcej, jakie to są choroby, z czym mogą mieć styczność te osoby, które wykonują zawód, powiedzmy, podwyższonego ryzyka.
10: Jest wykaz chorób zawodowych. zawodowych w wykazie znajduje się 26 takich chorób. Najczęściej do nas zgłaszane są choroby takie jak bolerioza, cieść nadgarstka, atopowe zapalenie skóry. Zdarza się też KZM, czyli kleszczowe zapalenie mózgu.
2: Właśnie KZM i borelioza, tak jak możemy kojarzyć, to są te kleszcze, które gdzieś nas mogą zaatakować. Natomiast to, co jest ciekawe, ci, którzy się zgłaszają z tą boreliozą, którzy mają udokumentowaną właśnie tą historię choroby, to są różne grupy zawodowe. Kto to taki?
10: Najczęściej oczywiście są to rolnicy. Zdarzają się także przypadki takiego zawodu jak listonosz czy pszczelarka. W tamtym roku mieliśmy 9 zgłoszeń podejrzeń choroby zawodowej. No 7 dotyczyło rolników. W tym roku na 8 zgłoszeń no wszyscy to byli rolnicy.
2: Jaka jest ścieżka w ogóle starania się o to, żeby udokumentować, że to, co nam dolega, jest związane z pełnionymi przez nas zawodowo obowiązkami?
10: No na początku musimy wybrać się do lekarza, który wypełni takie zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Następnie pracownik udaje się do nas. My przedstawiamy kartę oceny narażenia zawodowego, czyli właśnie w tej karcie musimy udowodnić, czy wykonywane czynności przez pracownika czy rolnika tak mogą powodować chorobę zawodową. Taką kartę wysyłamy do rzecznika, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i tam już lekarz decyduje, czy dana choroba jest powiązana z wykonywanymi czynnościami.
2: Dzisiaj właśnie chciałabym się skupić wokół właśnie rolników. Czy rolnicy to jest tylko borelioza, czy inne też przypadki właśnie tych chorób związanych z pełnionymi obowiązkami?
10: Głównie jest to borelioza, choć były też przypadki cieśni nadgarstka. No i też oczywiście KZM-y, tak? Są przypadki, że rolnicy przychodzą do nas z tą chorobą.
2: W tym roku giżycki sanepid przyjął 8 zgłoszeń dotyczących chorób zawodowych. Wydaje mi się, że na tak duży powiat to wciąż niewiele. Może część pracowników nie jest świadoma swoich praw? Dlatego sprawdźcie to. Pełny wykaz wszystkich 26 chorób zawodowych znajdziemy na stronie gov.pl. I jeszcze krótko o jednym z zagrożeń, które również dotyczy mazurskich rolników. Na polach, szczególnie w naszym regionie, wciąż zdarzają się odkrycia, które powinny zapalić w głowie czerwoną lampkę. Jeśli podczas pracy znajdziecie jakikolwiek przedmiot przypominający amunicję, pocisk, granat czy coś metalowego, nie dotykajcie, zawiadomcie służby. Starszy chorąży Wacław Maksymiak, dowódca patrolu saperskiego z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
11: Zaznaczyć go można chusteczką, jakąś reklamówką, zawiązać na drzewo. Jeżeli się pomylicie, jeżeli to będzie jakaś puszka, która jest podobna do miny przeciwpiechotnej na przykład, na tym się kończy. Pisujemy protokół, że dany przedmiot okazał się puszką, rurą czy czymkolwiek i taka osoba jest wolna, nigdy nie zapłaci ani grosza za taką interwencję.
2: Pamiętajcie, lepszy fałszywy alarm niż prawdziwa tragedia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
3: Blisko ludzi.
2: Ta super 7-letnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
12: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
2: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi.
13: Dzień dobry.
2: Cześć.
13: Dzień dobry, cześć.
2: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Mhm. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama Kinga, ale też wy walczycie?
12: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana. Plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
2: Jaką dziewczynką jest Kinga?
12: A koniec, chcesz do domu? O właśnie taką, jest kapryśną, charakterną, ale jest też... Tak, ale jest też no, bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co, no i musimy... ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Nefrokalcynoza?
14: O Boże, to o co chodzi? To ja pierwszy raz słyszę.
12: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na jakimś którymś z pierwszych USG brzucha, że kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy, objawów jako takich na ten moment nie ma, więc musimy pilnować, żeby ta nefrokalcynoza się nie powiększyła, czyli te zwapnienia w nerkach się nie powiększyły. No to też dla mnie nowość, nie? Jak z tym teraz żyć? Bo pewnie będziemy musiały się pilnować, robić często badania, zmienić pewnie jakąś dietę standardowo, jak to zawsze przy wszystkich schorzeniach, zmienić dietę. Szukamy przyczyny, tak? Czy to jest taka, nie lubię tego stwierdzenia, ale że taka jest jej uroda.
14: Straszne jest zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna właśnie.
12: Tak, ale no prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
2: Jest jedynaczką, czy ma
12: jest jedynaczką. Ma jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, bo wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc to tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
2: Dlatego pytam, bo zawsze to zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć chociażby na tym placu zabaw, albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
12: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. Nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
2: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt, czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
12: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać. Chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale suma summarum, nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie? Że oni nie wyglądają, powiedzmy.
14: A są,
12: tak? I to jest ten problem.
2: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane. Natomiast kontakt, zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu. A najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę, od dorosłych, mówią ignorować. Tak samo, jak z każdym.
12: No tak.
2: Czego ty się boisz.
12: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwny. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
2: Dokładnie.
12: Jacyś tam jesteśmy. Więc no, oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół Downa, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają tysiąc innych cech, tak? Które w ogóle nie mają nic wspólnego.
2: Powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim Kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
12: No te dzieciaki, przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej do te dzieci, które ja znam.
2: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
12: Nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lód w kosmos, nie?
2: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci, no, się kusi. Także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignoruje stresujemy, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
12: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, także że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
2: Tak,
12: bo Kinga siedziała właśnie i mówi: o, statek, statek. Więc to jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
2: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
12: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem. Czyli jest taka grupka dzieci z zespołem z jednego roku się trafiły. Takie gagatki i oni się tak trzymają od pierwszego momentu, kiedy poszli do tego przedszkola i inni w grupie się zmieniali, bo to jest grupa terapeutyczna i ich jest tam szóstka. Więc ta trójka jest stała, tych zespolaków, a ta trójka tak różnie tam przez lata się te dzieci zmieniały. Były dzieci autystyczne z innymi problemami, także...
2: Przepraszam, że na ciebie nie patrzę, ale ja mam widzę właśnie...
12: Będę na placu zabaw, jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
2: No właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja, w ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
12: Kinga jest pierwszą giżyczanką. Do tej pory byli sami chłopcy, więc ona jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Tak, więc super taka tutaj komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
2: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
15: Ja.
2: Ty. No dobra.
16: To się nie oblej, okej? Okay?
2: Dobra, jest. Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że nie było nigdy dziewcząt.
12: Tak, tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga. Potrzebujemy pomocy, także trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach, trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane teraz, szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać, no to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
2: I jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy, wiem, że nie lubią, na przykład nawet wizerunków nie pokazują, nie?
12: No, przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? No, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Gra z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? My pojawiamy się na tych różnych przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje Giecek, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
2: Dobry soczek? No, to widzę, o, się zastała. Dobrze. Witek też lubi taki.
12: No. Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie? Ludzie
2: są... Dużo bodźców, tak?
12: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Że życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś się odnajdują, tak? W sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
2: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
12: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko. która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem. O, tak.
14: A jak z mową, jak to wygląda?
12: No Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no, będzie miała 7, więc no, powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu. No bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były, no takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
14: Mhm. Ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej i komunikuje się, no to już jest tak, najważniejszy, już, duży krok. Wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest o.
12: No jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Więc no komunikacja jest chyba, jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt. To jest najgorsze, co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie to złe zachowanie.
14: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
12: No właśnie też.
14: I podobno tak. jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdymały, że są.
12: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
14: Przed częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta, jak wesprzeć.
12: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku o nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste, to nie jest proste. Znaczy miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne i tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy i tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
14: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
12: Rower, tak.
14: A, rower.
12: Tak, jesteśmy przed kupnem nowego roweru teraz.
14: O.
12: Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny.
14: Super.
12: No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
9: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizecko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: słuchaj na 107M. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
2: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
1: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz, cześć.
0: Palcem po mapie.
1: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Tak, kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne rozwija.
2: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku, to są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
1: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
2: Tak, tak. To jest nasza taka idea fix. To jest coś, co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu. Jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem. I tu w tych Pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy Pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne, po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
1: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych i czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
2: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
1: Co jest waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani i co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
2: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, no, w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy, no, prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań, takich prospołecznych, My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy, czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku. I to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
1: Macie jakichś znanych wychowanków?
2: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I w plejadzie gwiazd mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław.

0: akurat tutaj?
1: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, i znaleźli gospodarstwo poniemieckie, które było wtedy na sprzedaż, i zakupiono to. A potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach, i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
0: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
1: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych, więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas.
0: Mhm. Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
1: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje, i z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em. Byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
0: Co w planach?
1: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska Pałaców Młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych Pałaców Młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości, wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
0: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo, dlatego też ośrodek, brama zamknięta, o to też pewnie chodzi, tak?
1: Zdecydowanie, tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym, nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili W naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją

0: regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami to miejsce.
1: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
0: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie, mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy, mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku, więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
1: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mistrzowie i uczniowie naprawdę są wśród nas. Choć nie są to mistrzynie i uczennice zupełnie typowe, bo zajmują się dziedziną, która jeszcze niedawno była naprawdę mało popularna. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć. Praca z kołowrotkiem. Nie chcę mówić, że to niemodne, bo na szczęście ten pomysł wraca do łask i coraz więcej osób próbuje swoich sił, ale wciąż jest to świat niszowy. I tu pojawia się ważny kontekst, bo Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi stworzył program stypendialny Mistrzowie, Uczniowie, Twórcy, którego celem jest właśnie przekazywanie takich ginących umiejętności kolejnym pokoleniom. Jedną z uczestniczek programu jest mistrzyni tkactwa, rękodzieła, a nawet muzykowania Anna Bałdyga z Mazuchówki w gminie Wydminy. Jej uczennicą jest Roxana Butrym-Lampart, etnografka z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. To właśnie ona opowiedzi się, jak w ogóle zacząć przygodę z przędzą i kołowrotkiem.
3: Ja usłyszałam od jednej z pań, która już dużo lat wszędzie, że kto pracuje na staruszkach, ten z automatu ma szacunek na dzielni.
4: coś w tym jest. Coś w tym jest, czyli nie zaczynamy innymi słowy od tego jakże drogiego skandynawskiego sprzętu, tylko po prostu szukamy w tych starociach.
3: Ja bym to polecała, chociaż wówczas już jeśli chcemy tak zacząć, to dobrze mieć obok siebie człowieka, który właśnie tę techniczną stronę kołowrotka nam opanuje, czyli nasmaruje go, gdzieś tam podczyści, jakiś podszlifuje troszeczkę, aby on po prostu równo chodził.
4: W ogóle jest sam ten dźwięk, pomimo tego, że rozmowa jest ciekawa, wprawia w taki trans i mocno uspokaja. To nie wiem, jak to jest, ale rzeczywiście jest to coś takiego, co bardzo uspokaja, jak się to koło kręci.
3: To prawda, ja mam takie samo odczucie i wierzę, że kobiety zmęczone pracą całoroczną na polu, w gospodarstwie i tak dalej, kiedy spotykały się na wspólnym przędzeniu, to dla nich to była taka chwilka odsapki, takiego uspokojenia. Już samo to, że to było spotkanie towarzyskie, ale też myślę, że ta praca kołowrotków wpływała na nie pozytywnie. A jeszcze to, o czym była mowa, o tym dźwięku kołowrotka, w języku polskim tego chyba nie mamy, natomiast w języku czeskim, kiedy kot mruczy, a koty mruczą po to, żeby się wyciszyć właśnie, żeby się uspokoić, to mówi się, że ten kot, czyli ta koćka przede. Przedeni to jest przędzenie. Czyli w Czechach koty przędą, czyli ten dźwięk ich mruczenia to jest taki sam jak dźwięk przędzenia. Także samo to już może sprawiać to podobieństwo tych dźwięków i tego nazewnictwa, że my się też przez przędzenie wyciszamy.
4: Z tego wszelkiego bogactwa rzeczy, które możemy wykonywać, tworząc jakiekolwiek materiały, to czy przędzenie Czy to jest łatwe, czy trudne?
3: Ja myślę, że jeśli już nabierzemy wprawy, to jest łatwe. Zresztą samo to, że starając się o stypendium, zadzwoniłam do jednego znajomego etnografa, którym tam też wcześniej pracował przy tych stypendiach. Powiedziałam mu o tym, że chciałabym się nauczyć prząść. On mi wtedy powiedział, a samo nauczenie się przędzenia to jest 5 minut. Ja byłam oburzona, że usłyszałam takie słowa, ja tutaj chcę całe stypendium, cały projekt, natomiast to ma być 5 minut. No rzeczywiście, żeby zacząć przy dużym zacięciu, zwłaszcza na wrzecionie, bo na wrzecionie możemy kontrolować prędkość pracy, skręt nici i tak dalej, możemy w każdej chwili przerwać. To tak, to rzeczywiście i tego nauczył mnie też mój siostrzeniec, który po prostu 16-letni Julian, który usiadł i zaczął prząść. Jeśli mocno chcemy, to zaczniemy.
4: Coś się zmienia, jak zaczynasz prząść?
3: Poniekąd tak. Samo to, że czasami mój mąż mnie wygania do tego, żebym ja już sobie po prostu poszła tę swoją robotę robić. Mam wrażenie, że widzi, że to na mnie działa wyciszająco.
4: Ile z takiej chmurki powstanie? Jak to się jakoś tak przelicza? Jak to wygląda?
3: No właśnie ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ ja tego nigdy nie przeliczałam. Bardziej przeliczałam na godzinę. Wyszło mi, że z godzina pracy na wrzecionie to jest około 30 metrów nici. Tutaj to będzie jeszcze więcej, ale nigdy nie przeliczałam. To się przelicza przeważnie gramowo. Jeśli przeliczamy wełnę, to przelicza się na gramy. A ja jestem na razie jeszcze na tym etapie, że nie liczę. Ale na przykład wiem, że na próbkę jednej z tkanin, to była tkanina o szerokości około 40 cm i podobnej długości, że tam poszło kilkaset metrów nici właśnie na taką tkaninę.
4: Bo nie tylko przędziesz, ale też tkasz.
3: Dzięki pani Ani zdobyłam podstawy tkactwa. Potrafię tkać tkaninę o splocie płóciennym. To znaczy, że wątek przenika się z osnową, jedno przez drugie po prostu przechodzi.
4: I tutaj nie nauczymy się na pewno w 5 minut tkać.
3: To nie, to już jest trudniejsza czynność. Już samo to, że musimy posiadać warsztat tkacki Krosno. Ja swojego niestety jeszcze nie posiadam, ale dzięki uprzejmości pani Ani jeden warsztat i pana Stanisława, który wykonał ten warsztat, czyli męża pani Ani. Jeden stoi u mnie na razie w wypożyczeniu i dzięki temu mogę pracować. Ale to już właśnie trzeba mieć sprzęt. Trzeba wiedzieć, jak krosna osnuć, jak przygotować osnowę, czyli te nici, które już przed procesem tkackim nakładamy. No i potem też przydaje się taka wiedza, jak to na przykład, jak mocno naciągnąć nić, jak naprawić błąd, bo dobra tkaczka i generalnie dobry rzemieślnik i uważam rodzi się wtedy, kiedy wie, skąd bierze się jego błąd i jak go naprawić.
4: Bo tutaj na przykład jak kręcisz, jest taka niteczka, mam wrażenie w ogóle, że ona momentami jest, nawet jej nie ma i pewnie jest szansa, że może się przerwać na przykład.
3: Jak najbardziej, jest takie powiedzenie, powtarzam je do bólu, jak cienko to się rwie. To generalnie mówimy o tym, że jak nam się źle dzieje, to po prostu wszystko się źle dzieje. Natomiast tak jest właśnie z przędzą, jak cieniuteńko przędziemy, a skręt nitki jest mocny, to w pewnym momencie może się stać, że nam to po prostu pęknie.
4: I co wtedy? Jak ten błąd rzemieślnik ma naprawić?
3: No to już, urywamy sobie nitkę, załóżmy, że to nam pękło. Bierzemy kłąb wełny, bierzemy naszą nić, troszkę ją skręcimy, żeby ona była taka mocniejsza. O. I wkładamy tę gotową nić w kłąb wełny. Wyciągamy pojedyncze włókienka. One zaczynają nam się tutaj zaplatać wokół tej nici. I jedziemy dalej. Na początku właśnie to, jak przędza się rwała, było dla mnie bardzo stresujące, a teraz już po prostu, jak się stanie, to trzeba to naprawić.
4: To tak wygląda bardzo prosto, jak tutaj siedzisz.
3: No to takie prosto. Na początku nie było. Na początku, tak jak mówię, to było stresujące. Też jak widziałam panią Anię, jak ona sprytnie pracuje, to pomyślałam sobie, matko jedyna, nigdy nie dojdę do takiej wprawy. No i do jej precyzji jeszcze wiele mi brakuje, natomiast czuję, że już powoli zaczynam panować nad tematem.
4: A wcześniej tkałaś?
3: Z racji zatrudnienia w Muzeum Kultury Ludowej, a pracuję tu już 13 rok, to można powiedzieć, że gdzieś przed 13 laty, jak przyszłam do pracy, to zadaniem każdego takiego młodego pracownika dawniej było to, aby przeszedł przez wszystkie 3 pracownie rękodzielnicze. I wówczas też trafiłam jeszcze do pani Ewy Ilasz, naszej tkaczki. Dwie tkaczki wstecz, tak bym powiedziała. I dzięki niej i przy niej mogłam spróbować tkaniny wielonicielnicowej, takich najprostszych tkanin. To tyle z mojej pracy tkackiej. Też trochę tkałam na bartku, czyli na takim krosienku prostym. to już każdy może tego spróbować. To jest naprawdę prosta robota. A tak naprawdę przy takich wielkich krosnach, tak abym sama je osnuła, no nie sama, bo z panią Anią, ale abym miała ten czynny udział w snuciu, w robieniu tkaniny i potem zdejmowaniu jej z krosien, no to właśnie pierwszy raz przy tym projekcie się udało.
4: Co robisz z tej nici, którą już naprzędziesz?
3: Do tej pory właśnie wykonywałam projektowe próbki, krajki i tak dalej. Też ja zajmuję się wykonywaniem lalek motanek.
4: Ty mówisz o pani Annie, że ona jest człowiek orkiestra, a tu się okazuje, że kolejna orkiestra gra tuż przy mnie.
3: No jakoś tak powoli się to rodzi. W mojej rodzinie wszyscy z każdej strony potrzebują mieć zajęte ręce, także każdy jakoś ma...
4: Zajęte ręce, spokojna głowa, jak to się mówi.
3: Otóż to. I właśnie też ostatnio do wykonywania tych lalek motanek zaczęłam używać tej gotowej przędzy. To, co robię teraz, mój plan jest taki, aby to zdwoić właśnie, zrobić podwójną przędzę i uśmiechnąć się do mojej mamy, która wykonuje piękne przedmioty na szydełku i na drutach, i poprosić o wełniane skarpety. No i właśnie, ja też muszę powiedzieć o ważnej rzeczy. Kiedy wchodziłam w ten projekt, to nastawiałam się przede wszystkim na len, bo my mówimy o wełnie owczej, o włóknach odzwierzęcych. Natomiast trzeba pamiętać, że jednym z głównych takich surowców, z którego dawniej wykonywano przędze i tkaniny, był len. Len włóknisty, roślina dawniej uprawiana na wielką skalę. Obróbka włókna lnianego, obróbka lnu jako rośliny jest bardziej skomplikowana niż wełny owczej, bo tutaj tak naprawdę możemy ostrzyc owce, lekko wyczesać tę wełnę i na dobrą sprawę można już prząść. Natomiast przy lnie, no to już cały proces powstawania włókna, długi i skomplikowany, nie wiem czy.
4: Czyli w warunkach klimatycznych len rośnie.
3: Rośnie, tak. Dawniej całe pola były niebieskie właśnie dzięki temu, że rósł na nich len. Tylko dzisiaj już nie ma takiej potrzeby, nie uprawia się tego lnu. Natomiast dawniej w każdej wsi mówi się o tym, że tu była roszarnia lnu, tam była roszarnia lnu. Ludzie sami ten len uprawiali, już go nie obrabiali sami, tylko oddawali do roszarni, ponieważ len musi być wymoczony, wyroszony, ta łodyga lniana, aby taki klej się oddzielił od włókna i aby można było potem pozyskiwać to włókno. Więc masowo, na masową skalę ten len uprawiano.
4: Zresztą tak jak konopie, prawda?
3: Tak, dokładnie. Dzisiaj to nam się tak kojarzy już naprawdę, że jak ktoś konopie, to na pewno do jakichś celów podurzających.
4: Tak.
3: Chociaż też powracają do łask, są... No tylko dzisiaj na uprawę konopi musimy mieć pozwolenie. Nie możemy tego sobie...
4: I konopia to też jest roślina, która ewentualnie mogłaby być wykorzystywana do przędzy chyba, prawda?
3: Tak, i była. O ile len to przede wszystkim tkaniny ubraniowe, to wszystkie tkaniny techniczne typu worki, jakieś sznury i tak dalej, to wykonywane było z mocnych, bo były bardzo mocne, są mocne, włókien konopnych.
4: Tutaj też dużo w naszej innej rozmowie rozmawialiśmy na temat rodziny i z tego, co słyszałam gdzieś tam, powiem, że tak powiem, od starszych, że te konopne rzeczy właśnie do tych celów technicznych to rzeczywiście bardzo mocne.
3: Tak, tak, dokładnie. To włókno naprawdę ma swoją wielką moc, ale też może ciekawym okazać się to, że jeśli mocno się uprzemy i chcemy, to możemy uprząść nie tylko len i konopię, ale możemy uprząść pokrzywę. W Polsce jest, z tego co wiem, jedna osoba, która zresztą przyjeżdża do nas na jarmark co roku. Ola z pracowni rzemiosł dawnych, to jest pod Czaplinkiem w Żerdnie, więc daleko od nas, ale ona jeździła do Rosji, aby tam specjalnie nauczyć się właśnie przędzenia pokrzywy. A jest to też osoba niesamowita, ponieważ oprócz tego przędzie chmiel, przędzie igły sosnowe, czyli takie rośliny, które no, wydaje nam się, że absolutnie nie dałoby się z tego pozyskać przędzy.
4: To ja z tą pokrzywą, nie wiem, czy na pewno kojarzysz tą opowieść tych 12, czy ilu tam było braci, że dziewczyna musiała naprząść, chyba właśnie z pokrzywy, żeby koszulę dla nich wszystkich stworzyć, żeby się odmieniły, nie wiem, z kruków z powrotem w mężczyzn.
3: Dokładnie, jest tak.
4: Dobrze, nic nie przekręciłam.
3: Nie pamiętam dokładnie tej opowieści, ale tak, jak najbardziej te pokrzywowe koszule się pojawiają i tu miały rację bytu. Z tym, że włókno pokrzywowe jest dużo trudniejsze w obróbce niż włókno lniane, które no po prostu daje nam wspaniały materiał do przędzenia. Natomiast pokrzywę trudniej się się obrabia, trudniej się wyłuskuje to włókno z niej niż z lnu, także miała niesamowite zadanie do wykonania.
4: Właśnie chciałam powiedzieć, że pewnie na tym polegała jakby trudność tejże misji.
3: Tak, dokładnie na tym włóknie, ale też dodajmy do tego to, że na taką koszulę jedną potrzebowalibyśmy setek, jeśli nie tysięcy metrów nici.
4: W takich warunkach przemysłowych powstają materiały z takich rzeczy?
3: Jak najbardziej. Mhm. I one wracają do łask. Chociaż no, słyszałam już teraz o kryzysie przędzalniczym ostatnio i tkackim, nawet w Turcji. Mhm. Dlatego, że masowa produkcja wschodniej Azji no, wypiera rzemieślników. Mhm. Ale tak, jak najbardziej. Możemy sobie kupić gotowe lny, możemy kupić gotowe tkaniny wełniane, tylko że w dużych cenach i te ceny trzeba rozumieć. I rozumie się ją, jeśli poznamy proces produkcji.
4: Można naładować baterię, będąc w okolicy tego koła. Mam wrażenie, że to rzeczywiście jakby jakieś dynamo. Energia jedna w drugą się zamienia, bo tak rzeczywiście jest, przebywając w okolicy tego urządzenia. Czy coś jeszcze powinnyśmy dodać w kontekście tego projektu, który połączył Ciebie i Panią Annę?
3: Tak ogólnie uważam, że ważne jest to, żeby wspomnieć, że to jest bardzo ważna inicjatywa, że w ogóle taka możliwość działań projektowych się pojawia, ponieważ często jest tak, że chcielibyśmy coś zrobić, ale nie bardzo możemy opłacić na przykład materiały, albo nie bardzo możemy opłacić mistrza, natomiast tutaj mamy taki dobrą podstawę do tego, aby działać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Ten temat potrafi rozgrzać nawet najbardziej zatwardziałych sceptyków. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: Ludzie z zajawką.
1: W tej części wracamy do rozmowy z Arkadiuszem Kocikiem z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej. Wcześniej poruszył pan temat dwóch obserwacji w miejscowości Stare Juchy. Był też tajemniczy, bardzo cienki bumerang nieznanego pochodzenia, ale to nie koniec.
5: Tak, i właśnie okolice Giżycka są takim naszym fajnym miejscem do obserwacji UFO, dlatego że miejscowość Stare Juchy. Z tego co wiem, przy jednym opisie uczestniczyłem zdarzenia, przy innym tylko słyszałem, czy mogłem przeczytać w innych, a mianowicie wcześniejsze to było zdarzenie ze Starych Juch, to znaczy osoby, które budowały domek jednorodzinny na uboczu Starych Juch, widziały przelot, zbliżający się światło i przelot takiego obiektu, zaczęły oczywiście do niego machać wieczorem, to było. Tak z reguły się na początku dzieje, że chcemy być zauważeni. Ale w momencie, kiedy ten obiekt zaczyna w naszą stronę lecieć, no tak troszeczkę się, że tak powiem, nogi uginają i troszeczkę chce się z tego miejsca uciec. Podobnie było też i w takim przypadku, ale mimo wszystko świadków było bodajże pięcioro. Właściciele domu i pracownicy, ci, którzy budowali ten dom. Innym przypadkiem ze Starych Juch również była starsza pani, która jest dosyć znana, podejrzewam, w miejscowości, i ona też widziała właśnie na dach, wychodząc z psem wieczorem, pieskiem, widziała właśnie jakiś obiekt latający, który wisiał nad dachami domów, a ona przeszła kawałeczek, żeby go lepiej zobaczyć, odleciał właśnie w stronę chmur z naprawdę bardzo dużą prędkością i zniknął z pola widzenia. Ona oczywiście zawołała swojego męża, żeby tam zobaczył przez okno to wszystko. Po prostu to wszystko działo się bardzo krótko. Mieliśmy doniesienia obserwacji, tu też byliśmy w Kowalach Oleckich i tam nad głową pana, który wyszedł sobie zapalić papierosa przed dom, przelatywał obiekt w kształcie bumerangu. Był to obiekt bardzo cienki, niemalże jak tafla szkła, płaski jak żyletka, niemniej jednak dosyć szeroki. I oczywiście mieliśmy straduny, gdzie pojawiały się kręgi zbożowe i tam też byliśmy, badaliśmy, robiliśmy zdjęcia, rozmawialiśmy z ludźmi. sprawy. Natomiast w tym roku mieliśmy taką informację, z tym, że informacja nie jest sprawdzona, od myśliwych, którzy widzieli podczas polowania albo po polowania, widzieli nad jeziorem Śniadrwy w noktowizorze obiekty trójkątne, które stały, no, nie ruszały się nad wodą. Troszeczkę wyżej niż nad wodą, no ale nad jeziorem Śniadrwy. Więc takie doniesienia też napływają. Bardzo dużo w tym okresie właśnie takim urlopowym wykonywana jest masę zdjęć i część takich zdjęć dostajemy jako właśnie, że ktoś widział UFO czy coś takiego. No niestety bardzo często próbujemy zobaczyć, przybliżyć te zdjęcia, potraktować je różnymi filtrami, żeby cokolwiek bardziej z nich uzyskać. Niemniej jednak nie jesteśmy w stanie definitywnie stwierdzić, co to jest. Bardzo często są to ptaki, które podświetlone czy oświetlone w jakimś tam punkcie wyglądają wspaniale i bardzo przypominają UFO. Czasami są to paralotniarze widziani z daleka. Także tych zdjęć i tak zwanych innych zdjęć, znaczy zdjęć innych obiektów niż UFO, powiedzmy to statki kosmiczne obcych, jest bardzo dużo.
1: No właśnie, i to jest ciekawe. Czy w jakiś sposób w ogóle da się wykluczyć, że te nietypowe zdarzenia, których jesteśmy świadkami, to nie są, tak jak pan mówi, na przykład jakieś zjawiska przyrodnicze, pogodowe, albo może jakaś technologia związana z wojskiem?
5: No pierwsze, co robimy, to właśnie próbujemy wykluczyć, czyli wiarygodność mniej więcej świadka, dlatego bardzo często dojeżdżamy do świadka, tak jak do tych panów, którzy widzieli w Kętrzynie przelatujące obiekty i na podstawie właśnie dwóch panów widziało przelatujący obiekt i wiadoma była nam odległość między nimi, około kilometra. Wskazali mniej więcej na jakiej wysokości ręką, gdzie tam widzieli, i na podstawie tego potrafiliśmy określić wysokość przylatujących obiektów i to wykluczyło wówczas przelot takich chińskich lampionów, bo to można było domniemywać, że to wówczas leciało. To taki przykład. Bardzo często też można, w tej chwili mamy dużo dronów i te drony zrobione z odległości właśnie też wzbudzają niepotrzebne emocje. Bardzo często to też, ale to też da się wykluczyć. Można też w momencie, kiedy widzieliśmy taki przelot obiektu, można spróbować, są na komórki takie flight radar, gdzie informuje, co leci. Jeżeli leci jakikolwiek samolot, jest on i jest powiadomiona o tym jakaś służba typu FIS, można zaobserwować jego przelot i co to jest. Niemniej jednak bardzo często zdarzają się właśnie takie próby oszustwa w sumie, jakiegoś, nie wiem, pokazania, że ja mogę wszystkich oszukać, bo jestem taki dobry, że dam radę. Czasami dla żartu, czasami po prostu dla chęci zaistnienia.
1: Zacznę kłamać, być może będzie się robiło ciekawiej niż do tej pory.
5: Tak, być dokładnie na tej zasadzie. Czasami jest to, chcę zaistnieć w mediach, więc będę o tym głośno mówił, ale tak się najczęściej bardzo krótko dzieje i to nie ma większego sensu, więc takie rzeczy uchodzą w zapomnienie.
1: Czyli po prostu, tak jak na początku rozmowy pan wspomniał, że ten sceptycyzm w przypadku ufologa szczególnie, ale w innych przypadkach również z miłą chęcią też, to jest bardzo dobra cecha. Nie wierzyć, żeby poddawać pod wątpliwość wszystko, co usłyszymy, sprawdzać samemu.
5: Znaczy, ważne jest porozmawianie z tą osobą, sposób odczytania jej podświadomych ruchów. Chcąc nie chcąc, musieliśmy się troszeczkę w tym podszkolić, czyli mowę ciała i tak dalej. I staramy się, jeżeli opisujemy jakiś przypadek, to być na miejscu, żeby po prostu rozmawiać z tymi osobami, bo bardzo często się zdarza tak, że osoba bardzo sceptyczna, mieliśmy taki przypadek akurat z dobrego miasta Ornety, pewna kobieta wracając z pracy bardzo wcześnie rano, powiedziała mężowi, że na drodze, po środku drogi przelatywała 1,5-metrowa czy coś koło tego, tak przynajmniej to zapamiętałem, kula. On oczywiście ją wyśmiał i tak dalej. Ona zaczęła mówić właśnie, żeby przeczytał chociaż w Nieznanym Świecie. Ktoś tam miał te podobne tam obserwacje, czy coś takiego. No, przez cały czas było to traktowane z góry i właśnie z uśmiechem. Do momentu, kiedy tego pana, a był on ochroniarzem w nocy, gdy ochraniał obiekt nocą, właśnie miał bardzo, bardzo bliską obserwację właśnie przylatujących obiektów, które krążyły nad miejscem jego, które miał pilnować. No i to dało mu na tyle dużo do myślenia, że nie tylko przestał wyśmiewać żonę, ale też i skontaktował się z nami i opowiedział o tej swojej historii. Więc to tak, wszyscy można się śmiać, ale w momencie, kiedy się nas to już dotyka, to już się wtedy nikt nie śmieje i bardziej wtedy szuka odpowiedzi, ewentualnie innych osób, które też to przeżyły, widziały. Poszukuje po prostu potwierdzenia tego, że jest mimo wszystko przy zdrowych zmysłach.
1: Panie Arkadiuszu, jak długo już istnieje wasza grupa jako, powiedzmy, taki sformalizowany byt?
5: Nie jest taka sformalizowana, tylko po prostu grupa przyjaciół, którzy mają jednakowe zainteresowania i jednakowe cele, badanie czegoś niesamowitego. 2004 albo 2005 roku, jakoś tak.
1: Czyli już koło 20 lat, można
5: powiedzieć. Już koło 20 lat, tak, dokładnie.
1: Przez ten czas można jakby wyodrębnić jakąś taką szczególną grupę zjawisk na Warmii i Mazurach, które dały o sobie znać mieszkańcom naszego regionu?
5: Ciężko powiedzieć, bardzo często po prostu były to przeloty albo ewentualnie obserwacje obiektów bardzo zróżnicowane, od właśnie obiektów typu latający spodek, po właśnie niektóre bumerangi, właśnie nie tylko taki cienki jak żyletka, ale też i z gołdapi mieliśmy informację o bardzo dużym takim, który tak mniej więcej oceniamy na 1,5 kilometra szerokości, więc bardzo duży obiekt. Bardzo często takie rzeczy nadlatywały z kierunku północnego, no ale nie są, niestety, to nie były rosyjskie balony czy coś takiego, bo przez jakiś czas to koledzy mieli kontakt właśnie ze stroną rosyjską, która też coś takiego próbowała opisywać. I właśnie u nich też się brało, tylko że bardziej z morza, więc to przylatywało gdzieś bardziej z północy, przez Kaliningrad, obecny Królewiec i zawsze Królewiec, ale do właśnie...
1: Czyli można powiedzieć, że z racji tego, że sąsiadujemy dość blisko, to był taki etap współpracy z tymi rosyjskimi pasjonatami.
5: Ciężko powiedzieć o współpracy, ale jeżeli na mniej więcej na granicy widać było przez tam kilka godzin obiekty, które wisiały, i było ich trochę dłużej, wisiały na niebie, więc zarówno my, jak i oni to obserwowali. Stąd jak się udało zapytać kogoś stamtąd, a oni się pytali nas.
1: No i taka wymiana po prostu
5: informacji, że coś takiego było. Rosja jako państwo jest bardzo ciekawym państwem i tam by miały miejsce bardzo ciekawe zdarzenia i przypadki, były badane tak bardzo szczegółowo i bardzo w naukowy sposób tam się zajmowały tym naprawdę bardzo uczeni ludzie, nie bali się o tym pisać, tak podobnie jak na Zachodzie się boją dla odmiany. No, tam było bardziej to wszystko otwarte. No, to oczywiście coś się tam pozmieniało, ale no, ludzie pozostali ludźmi i być może, że kiedyś to wróci do jakichś normalności. Ale w momencie, kiedy o otwartości można powiedzieć również Rosjan do tego stopnia, że jeżeli mieli swój przypadek w Woronyżu, taki bardzo głośny, to poprosili między innymi, żeby przyleciał Jacques Vallée, ufolog, który na co dzień mieszka i pracuje obecnie również też w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj było naprawdę... I on przyleciał, badał tamtą sprawę.
1: Czy przez te 20 lat panów działalności, a może nawet i wcześniej, właśnie nie wiem jak to ująć, bo z jednej strony nas można nazwać kosmitami, no bo jednak jako ziemianie żyjemy w kosmosie. Wydaje mi się to bardzo racjonalne. No ale z kimś, kto nie jest ziemianinem, powiedzmy, były takie spotkania u nas na Warmii i Mazurach? ktoś, kto się z panami kontaktował, o takich spotkaniach może opowiadał?
5: Owszem, ale to nie były osoby, które by mieszkały tutaj, znaczy na naszym terenie. Chociaż mamy taką informację, ale to już bardziej z Podlasia, że były tam właśnie jakiś tam obiekt, coś tam wylądował i później można było w lesie spotkać jakiegoś goryla, no ale to jest raczej no, nie do przebadania, bo to działo się chyba w latach 70. bodajże, albo jeszcze troszeczkę wcześniej, więc w tej chwili to jest bardzo trudne do zbadania. U nas był taki przypadek wylądowania, trudno powiedzieć, że przypadek, taka informacja była z lat 80., że właśnie rozbiło się UFO na jednym z poligonów koło Węgorzewa i tam...
1: Oj, czyli jednak znana katastrofa UFO w Węgorzewie.
5: Katastrofa UFO, tak. I właśnie GROM zabezpieczał odzyskanie tego obiektu. No niemniej jednak nie znaleźliśmy żadnego potwierdzenia ze strony wojskowych, ani no, to nie była mała rzecz, a ilość osób, która byłaby ewentualnie w samym zabezpieczeniu tego, no powinna być dosyć pokaźna, zabezpieczeniu terenu tego na czas odzyskania tego obiektu. Legenda.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów. Były agent specjalny William Lansing przyjeżdża do Warszawy, aby odnaleźć zaginioną nastolatkę. Podczas poszukiwań naraża się mafii handlującej żywym towarem. Głównego bohatera gra nie kto inny, a Steven Seagal. Co ciekawe, rekwizyty do filmów, i to w sporej części, pochodzą z Republiki Ściborskiej na Mazurach.
6: Poza zasięgiem, pierwsze 10 może minut filmu, może 15, dzieje się na Alasce, tak? W chacie Seagala. Ale było to kręcone pod Warszawą, tu Państwu zdradzę.
1: A teraz w naszej opowieści znowuż z amerykańskiego kina, i to w polskim wydaniu, przenosimy się do Republiki Ściborskiej, a dokładniej do znajdującego się tam Muzeum Indiańskiego, po którym oprowadza nas Justyna Morsztyn.
6: Tą ekspozycję mamy tak podzieloną, powiedzmy, na działy. Właśnie ta część, w której tu jesteśmy, dotyczy różnych ludów północy. Tutaj mamy część dotyczącą Inuitów. Inuici to inaczej Eskimosi, tak? Ale to też bardziej fachowa nazwa, to są Inuici. Są to stroje wykonane ze skóry renifera, tylko że tutaj to już są repliki, czyli to są już rzeczy wykonane przez nas według oryginalnych wzorów.
4: I wyglądają to jak takie misie, że tak powiem, jak dzieciom się czasem kupuje takie skafanderki futrzane, one nie są futrzane, rzecz jasna, zazwyczaj z poliestru, ale tu są z prawdziwego futra renifera.
6: Tak, dlatego, że my jesteśmy całą rodziną wegetariańską, natomiast no, ludy północne wegetarianami nie były, tak? Ale właśnie ludy tubylcze miały to do siebie, że jak już upolowały to zwierzę, to jego wykorzystywały w 100%, tak? Czyli nie tylko mięso, ale skórę, ścięgna, pęcherze, kości, wszystko było wykorzystane w 100%, bo cały czas kręcimy się wokół tego, no ludzie musieli być samowystarczalni, tak? Mhm. Czyli jakby doceniali wszystko to, co jest. Mhm. Więc nikt nie polował dla przyjemności, bo tych zwierząt i wcale tak niełatwo je było upolować, tak? To szanowali i właśnie dlatego bardzo dużo rzeczy jest wykonanych właśnie ze skóry tutaj renifera. Tutaj oryginalne są sanie grenlandzkie, ponieważ mamy też sporo rzeczy oryginalnych, tak? Mhm.
4: To są takie sanie, jak sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, o, chociażby ta lektura popularna Anaruk, chłopiec z Grenlandii, to ja już widzę, że on prawdopodobnie mógł na tych saniach się poruszać.
6: Tak, właśnie tak. Co jest bardzo fajne w naszych muzeach, że bardzo dużo eksponatów my dostajemy. Tak, więc to są nie tylko, jakby powiedzieć, nasze prywatne zbiory, ale właśnie i od turystów, którzy do nas przyjeżdżają, im się spodobało, przyjeżdżają następnym razem, nam coś przysyłają, albo i kiedy przyjeżdżają do nas innym razem. Poza tym, kiedy mamy spotkanie te zimowe, biegun zimna. To jest spotkanie z polarnikami, z różnymi podróżnikami, więc od nich też, nie ukrywam, dostajemy sporo eksponatów do naszych muzeów, właśnie związanymi z ludami tymi północnymi, ale też i z badaniami w polskiej bazie arktowskiego.
4: O, tutaj widzę właśnie przekazana chociażby kurtka, prawda, z emblematem tej wyprawy.
6: Tak. Mhm. A tutaj wchodzimy do części dotyczącej Indian Ameryki Północnej.
4: Czyli już jak Indianie, no to już wiemy, że większości ludzi się właśnie z Ameryką Północną kojarzą.
6: tym, że tej ekspozycji już nie rozwijamy akurat. Mm. To było nasze pierwsze zainteresowanie. Tą kolekcję gromadziliśmy ponad 30 lat i tu większość rzeczy to są repliki, to są rzeczy robione w Polsce według oryginalnych wzorów. I to była nasza pierwsza fascynacja, tak? Ona nadal jest, ale już nie mamy czasu, już jakby nie robimy rękodzieła, nie poszukujemy też nowych eksponatów do naszego muzeum. Chyba, że coś się jakoś trafi samo, wpadnie w ręce, no to wtedy tak, ale generalnie jakby gdzie są muzea, gdzie faktycznie bardzo intensywnie szukamy różnego rodzaju pamiątek, no to tutaj już nie. No najbliższe muzeum mamy w Spytkowie, wspaniałe. To bardziej chodzi o nasze te prywatne zainteresowania, tak? Bo my nie szukamy jakby spraw niszowych, tylko szukamy tego, co nas po prostu konkretnie interesuje w danym momencie naszego życia, więc był taki moment, że tutaj intensywnie jakby w tym kierunku się rozwijaliśmy, a teraz czas przyszedł na inne zainteresowania.
4: Ja muszę przyznać, że tu jest mnóstwo rzeczy tak naprawdę, które cieszą bardzo przede wszystkim oko i dają takie świadectwo, że chociażby to, co się dzieje w modzie, wraca i tych motywów takich, które się przewijają na jakichś koszulach jeansowych, na torebkach, na wzornictwie tym domowym, jakieś poduszki, koce, tego jest mnóstwo, prawda? To się świetnie łączy.
6: Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o modę, to mówią, że już się nic nowego nie wymyśli, tylko się właśnie wraca do tych sprawdzonych stylów. Natomiast my tutaj mamy głównie stroje Indian wielkich równin i po prawej stronie, jak my to właśnie się śmiejemy, jest dział mody kobiecej, a po lewej stronie dział mody męskiej. Także mamy tutaj jakby taki podział, bo mamy troszkę sukienek, mamy takich trochę strojów męskich. I jak przyjeżdżają do nas grupy, bo też przyjeżdżają do nas dzieci na przykład na wycieczki szkolne. Jeżeli jest to program indiański, wtedy my jesteśmy w strojach indiańskich.
4: Aha, czyli to jest, że tak powiem, baza też nie tylko muzeum, ale z innej strony też baza takich kostiumowa, o tak, Republiki Ściborskiej.
6: Tak, ale tak myślę, że kostium to jest trochę źle powiedziane. Jakby ja bardziej to czuję jako właśnie taki strój, ponieważ te stroje są bardzo pracochłonne, kiedy nie ma takiej potrzeby, my ich po prostu nie ubieramy, żeby się nie zniszczyły.
4: Bo to jest bardzo ciekawe miejsce z wieloma właśnie takimi atrybutami, które możemy podziwiać chociażby na ekranach filmowych. Czy zdarzyło się w historii Republiki, że ktoś się zainteresował jakimiś przedmiotami, które ewentualnie mogłyby być wykorzystane do jakiejś produkcji?
6: Tak, wypożyczaliśmy nasze stroje do reklam, do filmów, na przykład ten strój, który przed nami był wypożyczany do reklamy, a na przykład te dwa totemy, które tu stoją, grały w filmie ze Stevenem Segalem na przykład, który był kręcony w Polsce poza zasięgiem. Pierwsze 10 może minut filmu, może 15 dzieje się na Alasce, tak? W chacie Segala. Ale było to kręcone pod Warszawą, tu Państwu zdradzę.
4: Ale tajemnice. Dzisiaj jest po prostu, wystarczy zapytać gościa i już takie rzeczy, a w zasadzie to my gościmy i pytamy i już takich rzeczy się można dowiedzieć.
6: Tak. Więc przed chatą Segala właśnie stoją te totemy z naszego muzeum, które były wypożyczone i połowa, no myślę, że większość tam wyposażenia chaty Segala to jest właśnie eksponaty z naszego muzeum.
7: A na antenie Meloradia Justyna Morsztyn z Republiki Ściborskiej. No i przypominam, że znajdujemy się w tutejszym Muzeum Indian.
4: Niesamowite miejsce. Ile, jaką to w ogóle ma teraz historię? Przybyło trochę radę.
6: Tak, więc zdarzało się i do reklam, do teledysków, na przykład pewien raper od nas wypożyczał właśnie strój inuicki do piosenki, która była nagrywana z okazji Dnia Mamy.
4: Czy szczerze mówiąc, no bo tutaj się wchodzi i czuje się taki po prostu mnóstwo tych inspiracji takich artystycznych do tworzenia czegokolwiek, co może zostać przelane na duży ekran.
6: Tak, ale tu jeszcze mogę powiedzieć taką anegdotę, że ta pani kostiumolog, która właśnie te stroje wypożyczała, to napisała do nas, że poprosi strój rozmiar 36, nie? A pani sama widzi po tych strojach.
4: One size, o tak.
6: Tak, właśnie.
4: Zdecydowanie.
6: Więc my trochę tak się śmieliśmy, że ta pani oczywiście miała inne wyobrażenie, prawda? Jak się wypożycza stroje dla modelek, do jakichś teledysków i tak dalej, wiadomo, że muszą być dopasowane. Natomiast tak, nasze stroje nie mają rozmiarówki i to raczej, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, bym powiedziała raczej 42-4, ale pani w stroju wyglądała bardzo ładnie w tym teledysku. Nie?
4: No to jak to się mówi, jak ktoś szczupły, to worek ziemniaków założy i takiemu to dobrze, prawda?
6: No i strój bardzo piękny.
4: A to przede wszystkim. A który to strój?
6: To jeden z tych kolorowych strojów inuickich. To był ten.
4: Przepiękne. No tak. I tak myślę sobie, że taka ładna, zgrabna pani to na pewno ładnie.
6: Chętnie przyjmiemy różne eksponaty.
4: Właśnie, to jest ważne, bo czasem jest tak, że nabywamy różne przedmioty jeżdżąc po świecie. Ludzie czasem odchodzą z tego świata, spadkobiercy czy tam potomkowie nie są zainteresowani i pewnie też takie sytuacje się zdarzają.
6: Mamy, tak, mamy bardzo wiele takich eksponatów. Tam mamy na przykład jeden z takich obrazów, który właśnie pan przywiózł z Ameryki, bo był po prostu w rezerwacie, kupił sobie pamiątkę, ale wiecie jak z tymi pamiątkami, tak najpierw gdzieś wisi w pokoju, później malowanie to trafia na strych, prawda? I wiadomo, już te pamiątki tak odchodzą do lamusa. Tu na przykład mamy też rakiety śnieżne, które są z Alaski, też dostaliśmy od właśnie od jednego pana, który zwiedzał, kiedyś był na Alasce, mu się tu spodobało, więc nam przekazał do naszego muzeum.
4: Rakiety śnieżne to są takie chyba na buty, co się nakłada?
6: Tak, do chodzenia po głębokim śniegu. Tak.
4: Czyli jakby jeszcze na Mazury powróciły takie śnieżyce, to państwo wiedzą, może wypożyczyć. Może nie do reklamy, ale
6: tak. Tak, mamy spory zapas rakiet śnieżnych. Te na przykład są ze Szwecji, te są z Finlandii, te zrobiliśmy w Polsce, ale mamy też bardzo duży komplet rakiet śnieżnych wycofywanych z armii szwedzkiej, które do nas trafiły, więc tak, dysponujemy. Jak przywali tutaj nam śnieg na Mazurach,
4: co Republika Ściborska jest gotowa. Nie
6: tak, jesteśmy gotowi. Mamy psy, mamy rakiety śnieżne, czekamy na śnieg.
4: I kto jak nie oni dadzą sobie radę podczas wielkiej zimy i wielkiego mrozu? Jeszcze jedno pytanie. Pytanie mi się nasunęło, jak patrzę na te indiańskie różne takie przedmioty i motywy. Znam historię gdzieś tam z podwórka i z dalszego, bliższego otoczenia na temat łapaczy snów. Niektórzy kupili, zaopatrzyli się w takie przedmioty i nic się nie śniło, albo źle się spało.
6: Wiem, że wszyscy kupują. My mamy tu łapacz snów. Powiem szczerze, kiedyś, jeżeli to robili Indianie, łapacz snów był po prostu robiony jako amulet i był robiony z pewną intencją, tak? Nie był produkowany masowo w wielkich fabrykach.
4: W Chinach zazwyczaj.
6: Tylko po prostu wykonywało się go zazwyczaj młodej parze w prezencie na nowe tipi, czyli na nowe mieszkanie, albo małemu dziecku. I wtedy do takiego łapacza dodawało się odpowiednio różne jakieś elementy, żeby te sny były właśnie odpowiednie. Bo idea jest taka, że złe sny mają łapać się w tą pajęczynę, a dobre sny przechodzić przez ten otwór. Więc po prostu kiedyś faktycznie łapacz snów był amuletem, natomiast myślę, że w tej chwili jest po prostu ozdobą.
4: Niemniej jednak warto chyba podchodzić tak roztropnie do tego, w jakie pamiątki zaopatrujemy swoje domy.
6: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Pomysł, który troszkę wynikł z naszej fascynacji znowu Skandynawią, ponieważ my tam podróżujemy na dziko. I właśnie to nas zafascynowało, że na szlakach turystycznych, tam bardzo dużo ludzi wędruje z plecakami, na przykład po tydzień, są bezpłatne takie chatki, w których można zanocować. One są bardzo klimatyczne. To są chatki zazwyczaj bez prądu. Woda gdzieś jest w jakimś potoku górskim. Postanowiliśmy też takie chatki zrobić u nas. Po prawej stronie mijamy ogród ziołowy. Jest to ogród przyprawowy, ponieważ mamy kilka tematycznych ogrodów.
4: I te dwie, ile tam 270 rodzajów mięty?
6: To trochę w innym miejscu, aczkolwiek ze względu na suszę, no niestety te mięty mamy o wiele słabsze w poprzednich latach. I do nas ludzie przyjeżdżają, nie są to tłumy, dlatego że ludzie są przyzwyczajeni, że ta łazienka musi być, ta woda bieżąca. Dodatkowo nasz teren jest to teren wegetariański, bezalkoholowy, beztytoniowy. Tutaj przyjeżdżają ludzie tacy bardzo już świadomi, tak? Którzy wiedzą, na co się decydują. Nie jest to taka klasyczna agroturystyka.
4: Czyli tutaj nie zjemy sobie grilla czy coś, bo pewnie są takie pytania, czy można, czy ewentualnie...
6: Tak, jakieś ognisko z kiełbaskami. Nie, tak, nic z tych rzeczy. Tak, my bardzo przestrzegamy naszych zasad i jest to dla nas dosyć ważne. No i dlatego przyjeżdżają do nas ludzie, którzy jakby są już świadomi tych zasad. I to jest fajne, bo to jest taka naturalna selekcja turystów, więc przyjeżdżają do nas ludzie bardzo fajni, zawsze bardzo tacy świadomi.
4: Są stali bywalcy, czy ludzie, którzy jednorazowe takiej z ciekawości zobaczyć, jak to w ogóle wygląda?
6: Wie pani, to jest bardzo różnie, dlatego że tak, jeżeli mamy swoje wydarzenia, które organizujemy cyklicznie, tak jak biegun zimna, no to jest, mamy też dużo stałych bywalców, którzy przyjeżdżają rok do roku, bo to jest ich must have, prawda? Ale też do tej chaty przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy. My ich nie znamy, czasami po prostu właśnie z ciekawości. możliwości. W tej chwili w Polsce jest już taki powrót jednak do takiej natury, tak? Ludzie lubią takie warunki, lubią jednak tak przebywać w przyrodzie. I to głównie jakby z tego nurtu się wywodzą nasi goście.
4: Z dziećmi przyjeżdżają?
6: Tak.
4: Żeby pokazać, jak to bez łazienki, jak to przy kominku, jak to...
6: Tak, zazwyczaj właśnie mamy, to są rodziny, do nas trafiają. Osoby dorosłe też, ale też i dużo jest rodzin z dziećmi. My zresztą, ponieważ sami jesteśmy rodziną z dziećmi, mamy 3 synów, no wprawdzie już 2 dorosłych, ale też bardzo dużo naszych działań adresujemy właśnie do rodzin, tak?
4: Tak jak pani obserwuje, oczywiście zbliża te rodziny taki powrót poniekąd do korzeni, pobyt w naturze.
6: Jak najbardziej, dlatego że no nie ma nic cudowniejszego właśnie niż taki pobyt, dlatego że tak, u nas jest naturalna też, powiedzmy, odcięcie od cywilizacji, ponieważ nie ma zasięgu.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
1: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
1: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
11: Czy chcielibyście mieć taką pasję, o której gdy opowiadacie, to inni mają ciarki na plecach? Mi udało się spotkać właśnie takich ludzi.
12: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Ludzie z pasją.
11: Pasjonaci głębin, ciszy i przygody. Płetwo Nurek, a zarazem prezes giżyckiego klubu Płetwal, Marcin Mieronowicz oraz jego koleżanka, pani Nurek. Okazuje się, że każdy, kto schodzi pod wodę, ma swoje ulubione miejsca, wspomnienia i emocje związane z przebywaniem pod powierzchnią. Jedni mówią o ekscytacji, inni o kontemplacji. Wśród nich jest chociażby nurkująca kobieta Marzena Maciulewicz.
13: Poza bogactwem przyrody, to ja myślę o takich dwóch aspektach. Po pierwsze, to ja bardzo lubię to wrażenie z ciała, gdy jestem pod wodą. Tutaj mowa jest o tym, że możemy fajne rzeczy pod wodą obserwować, możemy też przyjmować różne pozycje, możemy pływać również na plecach albo wręcz położyć się na dnie i oglądać te bąble, które uciekają na powierzchnię. Ale w ogóle właśnie bycie pod wodą jest takim wspaniałym uczuciem, kiedy wokół nas jest cisza. Kiedy słyszymy właśnie tylko ten dźwięk wydychanego powietrza, bijące serce, gdy za bardzo nie dopompuje się powietrza do skafandra, to taki też przyjemny ścisk. Ja bardzo lubię w ogóle nurkowania głębokie, no i wtedy schodzimy do takich miejsc, gdzie jest bardzo ciemno. Lubię nurkowania właśnie głębokie i nocne, a w przyszłości myślę, że coraz bardziej będę się rozwijać w kierunku nurkowania wrakowego, bo poza tym, że pod wodą zachwyca mnie natura, to również ślady przeszłości, które są tam pozostawione. Cała ta historia właśnie tych jednostek, ludzi, którą możemy odkryć na dnie różnego rodzaju akwenów.
14: Czy to trochę tak jest jak w Titanicu? Jest taka scena na początku, że schodzą pod wodę. To akurat nie byli nurkowie, ale chyba właśnie jakaś taka łódź podwodna. Oni kręcili, że tam były jakieś fragmenty i jest faktycznie takie, wow, to jest pod wodą, tutaj są glony, tu pływają ryby, a tutaj jest jakiś zabytkowy obraz nadgryziony przez ząb wody i czasu. Jest taka emocja, że to jest takie niesamowite w ogóle, że nie każdy ma do tego dostęp.
13: Tak, to są wrażenia nie do opisania. Ja wręcz mam takie odczucie, że czuję się zaszczycona, będąc pod wodą. W okolicach wraków, czy właśnie skałek lub różnego rodzaju ukształtowania tego dna, jego elementów, które bardzo przypominają nam to, co widzimy na powierzchni, wręcz można mieć takie wrażenie lewitowania. bo nie działa już właśnie ta siła grawitacji, że stoimy nogami na dnie, możemy podpłynąć, okrążyć, zobaczyć z góry, z dołu różne obiekty i, no, i to jest fantastyczne. To jest fantastyczne. Tutaj znowu wracam też do takiego odczucia ciała, bycia, bycia pod wodą.
14: To brzmi trochę jak medytacja.
13: No. Mówią tak niektórzy, że jest to taki rodzaj. Ja bym chyba bardziej, chociaż nie doświadczyłam, ale wydaje mi się, że można by było to porównać ze stanem nieważkości.
15: Medytacja troszkę, tak. Mhm. Ale już tam nie wolno, znaczy tam nie można rozmawiać. To jest bardzo fajne, bo można sobie samemu pośpiewać, można poddychać.
14: Śpiewał pan, to się zdarza?
15: Pewnie, że tak. Chodzi o to, że jak ktoś ma dobry humor, to sobie po prostu może pośpiewać. I słyszy tylko to ten, kto śpiewa. Natomiast no, ten spokój, który jest pod wodą podczas nurkowania, chyba że są to jakieś ekstremalne warunki, ale raczej w takich normalnych naszych nurkowaniach jest po prostu, tak jak Marzena wspomniała, jest brak, zmniejszona grawitacja, która daje nam poczucie troszeczkę, my to czasami nazywaliśmy lataniem, bo można wręcz pod tą wodą prawie latać. No ale i właśnie to, że nie trzeba się specjalnie jakoś tak z drugim człowiekiem komunikować, tak jak na co dzień to wszyscy mamy. Można trochę odpocząć od tego.
14: Coś tam sobie pokazujecie, przynajmniej tak kojarzę, to macie jakieś tam pewnie swoje sygnały.
15: Tak, tak. No jest taki język migowy, można powiedzieć, nurkowy, który też ogranicza się naprawdę do paru znaków związanych tak naprawdę z byciem w parze pod wodą i ewentualnie z elementami bezpieczeństwa pod tą wodą i raczej tyle. A tak po prostu obserwujemy siebie w parze i płyniemy razem tam, gdzie zaplanowaliśmy.
14: Czyli jeden z atutów, jak ktoś mówi, że nie ma zdolności do języków, to może się nauczyć tego języka migowego płetwonurków i wtedy będzie już znał jeden z języków.
15: No można tak powiedzieć. A, tak jak mówiłem, nie jest on za bardzo obszerny, dlatego myślę, że każdy z nas może tego się nauczyć.
14: Jest jakaś korelacja właśnie, no tutaj zdrowie psychiczne to na pewno, ale takie fizyczne, czy bardziej to daje jakieś zagrożenia, czy wręcz przeciwnie, to jest taki sport, który właśnie rozwija ciało, usprawnia?
15: Ja akurat jestem z zawodu fizjoterapeuta, to muszę powiedzieć, że jakby no w każdym sporcie trzeba trenować. To nie jest tak, że sport sam w sobie, na przykład rzut oszczepem jest zdrowy, bo nie do końca tak można powiedzieć, natomiast no trzeba trenować, czyli ćwiczyć, gimnastykować się, podnosić ciężar. I podobnie jest tak naprawdę w nurkowaniu, że trzeba być dość sprawnym, ale ta sprawność nie wynika z samego nurkowania, tylko z tego, że człowiek dba o tą sprawność. Natomiast ona jest potrzebna pod wodą jak najbardziej, bo jeżeli ktoś jest sprawny nad wodą, to będzie też dość sprawny pod wodą i to mu będzie dość dobrze szło.
14: Czyli tak naprawdę bez tej dobrej kondycji zaczynanie nurkowania to jest w ogóle takie startowanie z wysokiego C. Warto coś robić w życiu.
15: W ogóle warto, tak jak mówiłem. No, każdemu to powiem, bo jestem fizjoterapeutą. Natomiast są ludzie, którzy oczywiście startują bez przygotowania takiego fizycznego, no jest im po prostu ciężko. Sam sprzęt, no koleżanka może tu przyznać, no wie jakie to jest ciężkie, bo to co zakładamy na plecy i na siebie w ogóle, to jest już, to są dziesiątki kilogramów i to trzeba po prostu wnieść najpierw do wody, później już jest lepiej w wodzie, bo jest jakby ten stan takiej nieważkości. Natomiast później trzeba znowu już wyjść z tej wody i trzeba to wszystko zatargać z powrotem na parking do samochodu, do miejsca, w którym się wchodziło i to już jest trudna sprawa.
14: Czy są jakieś wyznaczone głębokości, że już poniżej nie warto schodzić, jest to niebezpieczne w kontekście oczywiście tego rekreacyjnego nurkowania.
15: Tak, jest taki zakres, który wyznacza toksyczność tlenu, ponieważ on jest pod ciśnieniem 1,6 atmosfery, jest po prostu toksyczny. Tlen, który my oddychamy, zamienia się troszeczkę w taki gaz trujący i dlatego na zwykłym powietrzu, czyli na nurkowaniu takim rekreacyjnym, tak jak pani powiedziała, no możemy zanurzyć się, teraz jest taki przedział do 50-55 metrów.
14: O, to i tak dużo.
15: No tak, to prawda. To jest wydaje, 50 tak. metrów, to jest dużo, naprawdę.
14: Rów Mariański ma 11 chyba z tego, co wiem, także
15: to znaczy, kilometrów, ale to już są nieosiągalne dla ludzi w sprzęcie zakresy, natomiast no, 50 metrów to i tak jest dużo i do tych 50 metrów trzeba się dość długo przygotowywać.
14: Na mazurskich jeziorach mamy takie głębokości?
15: Na mazurskich nie, ale na suwalskich tak.
14: Czyli ta hańca.
15: Na mazurskich bodajże jest chyba do 40... trzech, czterech mamry bodajże. Natomiast Hańcza ma 108 i tam śmiałkowie i nurkowie techniczni te rekordy swoje biją.
14: Czy właśnie w przypadku schodzenia, już takich tych głębokiego schodzenia pod wodę jest nieco inna, powiem, te doznania z nurkowania? Trochę inaczej to wygląda?
13: Tak, zdecydowanie. Po pierwsze,

0: Budrinka, trudno to opisać. Myślę, że też każdy różnie to odczuwa. Niektórzy są weselsi, niektórym się chce bardziej spać, niektórzy mają wrażenie, że wszystko wokół spowalnia i że jest ciężkie. To, mhm. to są moje takie doznania ciężkości właśnie zatrzymania czasu. I ja niżej niż 40 metrów nie schodziłam. Na tyle pozwalają mi moje uprawnienia. Co się dzieje dalej, nie wiem. Może w przyszłości się przekonam, ale właśnie 50 metrów to jest taka bardzo ważna bariera, jeśli chodzi o nurkowanie na powietrzu. Potem już zaczynają się bardzo skomplikowane techniczne nurkowania na różnego rodzaju mieszankach.
1: A, czyli nie tylko ta butla standardowa, w której jest co?
2: Powietrze.
1: Powietrze po prostu.
2: Tak, po prostu powietrze. Nurkujemy, rekreacyjne nurkowanie nurkujemy na powietrzu. Ewentualnie można też spróbować zanurkować na tak zwanym nitroksie, czyli na powietrzu, który ma w sobie troszeczkę więcej proporcjonalnie tlenu. Na przykład nie 21%, tak jak jest w przypadku tego powietrza atmosferycznego, tylko może mieć na przykład 25%.
1: To jest kolejny magazyn reporterów Meloradia. Na antenie prezes Giżyckiego Klubu Płetwonurków Płetwal i członkini klubu Marzena Maciulewicz. To tylko taka naukowa ciekawostka, co się dodaje, jaka jest mieszanka, żeby tam na przykład jak schodzą nurkowie niżej, bo to się pewnie zdarza.
2: Tak, oczywiście w tych jeszcze głębszych nurkowaniach dodatkowo wchodzi taki gaz, który nazywa się hel. I tu już później jest różne łączenie tych gazów po to, żeby móc osiągnąć pewne głębokości, ale tak naprawdę, żeby móc później wyjść z tej głębokości. Bo to jest bardzo poważna sprawa, wyjście. Bo to chemia gazów pod ciśnieniem jest bardzo poważna i nurkowanie wielu osobom teraz wydaje się takie dość proste, ale no cały czas mamy do czynienia z wypadkami nurkowymi, przy których traci się nierzadko zdrowie, ale i nierzadko życie.
1: Co znajduje się pod wodą? Nie zawsze są to pamiątki, cenne artefakty, jakieś wspaniałe wraki nietuzinkowe, ale właśnie bardzo często są to śmieci. Te akcje ekologiczne, wasze zrywy serca i sprzętu i w ogóle chęci i jeździcie jako właśnie płetwonurkowie z Płetwala na tego typu akcje. Gdzie się pojawiacie? Gdzie was można spotkać i co przed wami?
2: Jeździmy, a właściwie nawet nie musimy jeździć, bo od wielu lat sprzątamy nasz kanał Łuczański, czyli ja już nie wiem, to jest, ja dobrze pamiętam, to od 20 paru lat, a może nawet i więcej, ten kanał jest sprzątany przez nas cyklicznie i wydobywane są duże ilości śmieci, natomiast też coraz częściej jesteśmy zapraszani albo sami gdzieś z kimś się dogadujemy i chcemy posprzątać dane miejsce. W tamtym roku udało nam się posprzątać na zaproszenie właściciela PTTK Wilkasy. To było na niego ciśnienie. Natomiast COS też posprzątaliśmy w ramach współpracy naszej już długoletniej z COS-em. Posprzątaliśmy port i plaże i też wyciągnęliśmy bardzo dużo śmieci. I to i tak jest w tym wszystkim jakaś drobna ilość, dlatego że nie pozwolił nam to czas, który możemy spędzić pod wodą, bo tych śmieci jest tak dużo, że to nie da rady naraz tego wyciągnąć. I chcemy to kontynuować. No ale żeby to kontynuować, musimy mieć powietrze w butlach.
1: Nie tylko Mazury, ale i Suwalszczyzna, czyli sprzątanie w Wigierskim Parku Narodowym.
0: To z kolei są akcje organizowane dopiero od kilku lat. Całkiem nieźle to wszystko się rozwija. Tym razem byliśmy tam 2 dni i posprzątaliśmy 2 wyznaczone miejsca. W jednym miejscu było to kąpielisko, to tam wyciągnęliśmy zdecydowanie więcej śmieci, różnych rzeczy, które też pewnie ludzie gdzieś tam zgubili. Także my poszukujemy również takich możliwości współpracy z różnego rodzaju organizacjami, które zainteresowane są tym, żebyśmy zeszli pod wodę i wydobyli, posprzątali to, co tam zostało. No i jest to dla nas też pewnego rodzaju okazja, zwłaszcza dla mniej doświadczonych nurków i może tych też młodych, początkujących, żeby ćwiczyć nasze umiejętności. Jednak nurkowanie na takich niewielkich głębokościach też zwiąże się z różnymi wyzwaniami, z utrzymaniem pływalności, ale też fakt robienia czegoś pod wodą bardzo wpływa na to, jak się czujemy pod wodą w odniesieniu na przykład do takiego nurkowania rekreacyjnego dla zabawy.
1: W nurkowaniu trochę tak jest, że każdy nurek ma swoje jakby powiedzmy takie koniki i w czymś się specjalizuje albo po prostu najzwyczajniej w świecie coś lubi. Co pan lubi osobiście w tym nurkowaniu?
2: Ja głównie lubię życie pod wodą i mnie zawsze ciągnęło do tej wody tylko dlatego, że chciałem oglądać ryby. Właściwie

0: Chyba od 5 roku życia, jak przyjechałem tu z rodzicami, bo tu się przeprowadziliśmy, to z maską jakąś rosyjską, ale leżałem w wodzie na głębokości 30 cm i oglądałem tereb i tak mi w zasadzie do dzisiaj pozostało. Jak gdzieś jeżdżę nurkować, to głównie po to, żeby oglądać życie podwodne.
1: Fascynujący jest to świat, poza tymi rzeczami, które niestety jako ludzie pozostawiamy gdzieś tam w wodzie.
0: Tak, tak. I nawet nasze jeziora, niektórzy mówią, że są brzydkie i ciemne, ale to jest nieprawda. Tak jak mówiłem, w tym czerwcu jest tak piękna woda i są tak widoczne na piękne ryby, piękna roślinność, że można by było tam naprawdę godzinami spędzać czas pod tą wodą. Mhm.
1: Pod warunkiem, że ma się właśnie odpowiedni sprzęt i tą butlę nabitą, tak?
0: Tak, tak, ale można też nurkować w tak zwanym ABC, czyli rurka, maska i płetwy, które dają nam możliwość tak zwanego snurkowania i nurkowania na zatrzymanym oddechu tam do paru, może nawet do 10 metrów, a tak naprawdę to tam życie się zatrzymuje. To jest ten litoral tak zwany, który jest do tych paru metrów i tam jest najbogatsze życie w jeziorze.
1: Wiem, że pan też zdjęcia robi tym rybom.
0: Robię troszeczkę, może nie tak duże jak kiedyś, ale robię zdjęcia pod lodem, rybom i...
1: Uśmiechają się? Mówię, że głupie pytanie.
0: Machają, uśmiechają się, machają, pozują. Tak.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Ten region ma coś w sobie magicznego, takiego pogranicznego i to jest właśnie też, z mojego punktu widzenia to jest super ciekawe, że możemy obserwować pewne idee, które się łączyły, mieszały ze sobą, przenikały. Oczywiście przez pryzmat przedmiotów, które nam nie opowiedzą o tym dlaczego, ale mogą pokazać pewne wpływy z różnych kierunków i to jest strasznie ciekawe. Udało się zarejestrować nadpalone ziarno grochu, grykę, ziarenka prosa, więc tak naprawdę tutaj być może będziemy mogli po jakby jeszcze w takich końcowych analizach próbować analizować, czy rekonstruować przynajmniej w jakiś sposób dietę, czy elementy tej diety, bo tak naprawdę nie wszystko jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie tych takich malutkich puzelków, które układamy w obraz przeszłości.
1: Tej wiedzy raczej nie mieliście szansy znaleźć w podręcznikach do historii. Przeszłość Puszczy Boreckiej tematem badań archeologów i przyjaciół z Fundacji Terra Desolata. Ich działania przybliżają nas do prawdy o ludach mieszkających na naszych terenach nawet do 2000 lat wstecz. Ja nazywam się Ola Bobicz, a to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia.
2: Ludzie z zajawką.
4: Tylko powiem, bo w radiu nie widać, z tekturowych pudełek są pieczołowicie wykładane przez panią archeolog Iwonę Lewoc pewne przedmioty. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, witam państwa.
4: A my dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o, można to tak nazwać, projekt Prapuszcza.
3: Tak, nawet chętnie. To jest projekt, który sygnujemy i firmujemy właśnie tym hasłem Prapuszcza, bo chcemy połączyć jakby dwa elementy, czyli to, że robimy rozpoznanie Puszczy Boreckiej, czasu miejsca od wieków, jak sądzę, porośniętego lasem, a ten jakby przedrostek pra ma sugerować, że mówimy o czasach dość mocno odległych, takich zaczynających się mniej więcej 2000 lat temu.
4: No właśnie, to było moje pytanie. Jak daleką przeszłość tego miejsca uda się ustalić, czyli nawet do 2000 lat temu?
3: Tak, nawet dalej, jeszcze bardziej w przeszłość. Jakby do końca nie wiemy, co uda nam się finalnie odkryć, bo tak naprawdę archeologia ma w sobie ten taki pierwiastek tajemniczości i tej takiej niewiedzy, bo kiedy zaczynamy gdzieś tam na etapie takim gabinetowym planować sobie pewne prace, to możemy na podstawie kwerendy do dotychczasowych ustaleń archeologów, którzy na tym terenie wcześniej pracowali, robili swoje badania, możemy domniemywać, czego się spodziewamy, ale tak naprawdę Ziemia skrywa tak dużo tajemnic, że i te 2000 lat temu okazuje się nie być tą pierwszą cezurą jakby czasową i odkrywamy przy okazji tych naszych poszukiwań jeszcze starsze rzeczy, więc historia ludzkości, społeczności przeszłych, które tutaj żyły, sięga naprawdę jeszcze bardziej w głąb i jeszcze bardziej w przeszłość.
4: Ja może będę zadawała pytania takie mniej, że tak powiem, związane z tematem, natomiast jakby z okolicznościami, w których się znajdujemy, w których znajduje się cała wasza ekipa, projekt Prapuszcza, to ile osób się zaangażowało i skąd ci wszyscy ludzie?
3: Jest to liczba osób teraz na tym etapie, kiedy dopiero zaczynamy, jest trochę trudna do oszacowania. Nasza fundacja w takim swoim trzonie liczy tak około 20 osób, ale krąg naszych przyjaciół się coraz bardziej poszerza. My jesteśmy, jakby w większości jesteśmy archeologami, ale mamy też na pokładzie i historyka, geografa, informatyka, wszyscy z pasją do przeszłości, a z racji tego, że archeologia jest nauką coraz bardziej dyscyplinarną, to chętnie czerpiemy z doświadczeń innych badaczy i zapraszamy do współpracy też inne nauki. Polski. Ostatnio mieliśmy tutaj przez prawie tydzień geomorfologa, który pod kątem takim analiz glebowych też analizował miejsca, na których znajdują się stanowiska archeologiczne, bo wierzymy w to, że archeologia może być uzupełniona o różnego rodzaju inne badania, które powiedzą nam jeszcze więcej niż my jesteśmy w stanie zobaczyć tak na gołym okiem o przeszłości, bo tutaj mówimy też o całym szeregu analiz laboratoryjnych, więc i archeobotanicy, i antropolodzy, specjaliści od badań metaloznawczych, mamy w planach zaproszenie do współpracy różnego rodzaju, różnych naukowców z różnych dziedzin, tak aby możliwie kompleksowo tą przeszłość rozpoznać, ale też właśnie wykorzystać metody laboratoryjne, mikroskopowe, które tutaj mogą uzupełnić tę wiedzę archeologiczną, pozyskiwaną w taki sposób dość tradycyjny, jak się kojarzy archeologia, zazwyczaj pewnie z wykopaliskami, z pędzelkiem, łopatką, tym pieczołowitym odsłanianiem przeszłości za pomocą wykopów archeologicznych, ale dzisiaj w XXI wieku ten wachlarz możliwości jest coraz większy i jakby chcemy wykorzystać wszystkie dostępne opcje.
4: Ale pędzelek, łopatka, saperka jeszcze jest, jeszcze nie wyginęła.
3: Oj nie, jeszcze nie wyginęła i myślę, że prędko nie wyginie, chociaż jakby tutaj różnego rodzaju metody nieinwazyjne, czyli właśnie pozwalające poznawać przeszłość bez ingerencji w grunt, coraz bardziej się rozwijają, ale my miłośnicy tej starej szkoły archeologii liczymy na to, że te pędzelek, łopatka, saperka nie odejdą w przeszłość, przynajmniej nie za naszego życia i ten cały urok wykopalisk i odkrywania przeszłości, dotykania tych przedmiotów, które mają naprawdę długą metrykę, będzie nam jeszcze dane i będziemy mogli z tego korzystać. Bo jednak metody nieinwazyjne to jedno, a pokazanie przeszłych społeczności, ich życia przez pryzmat zabytków, to jest właśnie domena archeologii i to jest do tego, jest nawet nie, że potrzebna, jest niezbędna ta praca w terenie, taka praca już podczas wykopalisk.
4: A jakby ta odsłona prac, to około 3 tygodni spędzacie w puszczy, wakacje 2024.
3: Tak, lipiec 2024 to jest nasz sezon zaplanowany, taki najdłuższy w tym roku sezon wykopaliskowy, 3 tygodnie od 1 lipca do 21, kiedy to założyliśmy sobie dość ambitne plany badawcze, czyli rozpoznanie 2 nowo odkrytych stanowisk archeologicznych. Myślę, że już teraz mogę powiedzieć, że to się udało. Co prawda troszeczkę musimy ten sezon przedłużyć, bo nie chcemy na szybko wyciągać jakichś takich pozostałych w zasadzie wykonywać prac, które zostały w wykopie. Na szybko tylko chcemy to zrobić spokojnie, a że kilka osób z naszej fundacji ma możliwość, żeby zostać jeszcze ten 1 czy 2 dni dłużej, zostajemy. Ale tak, to jest taki najdłuższy sezon w tym roku, chociaż mamy w planach jeszcze przynajmniej 2-3 razy wrócić do puszczy, już na trochę krócej, bo okazuje się, że przeszłość tego terenu jest o wiele bardziej bogata, niż zakładaliśmy na początku. W ogóle tutaj te odkrycia, które dokonujemy za pomocą badań powierzchniowych, czyli jakby takiej penetracji puszczy z użyciem wykrywaczy metali, która to polega na właśnie lokalizowaniu nowych stanowisk archeologicznych, to te badania powierzchniowe przyniosły nieoczekiwane żniwo, jeżeli już tak mogę nawet w sumie użyć tej nomenklatury w kontekście lipca, który właśnie trwa. Pokazuje, że przeszłość jest tutaj bardzo, bardzo bogata, dużo się tutaj działo, puszcza spowodowała, że ta przeszłość została uchroniona, taka leśna kapsuła czasu stanowi bardzo dobre zabezpieczenie dla zabytków, dla stanowisk archeologicznych, dla obiektów, które odkrywamy, więc myślę, że będziemy tutaj wracać niejednokrotnie, przynajmniej 2-3 razy w tym roku jeszcze, krócej.
4: Las sprzyja.
3: Sprzyja zdecydowanie. Zabytki metalowe faktycznie mają szansę przetrwać. To akurat nie zależy tylko i wyłącznie od czynnika zewnętrznego. Tutaj kluczowe znaczenie mają tak naprawdę warunki glebowe, bo inaczej zabytki zachowują się w piaskach, inaczej w żwirach, inaczej w glinie, inaczej w ogóle w środowisku beztlenowym, torfowym, ale to jakby stawiam kropkę, bo o tym też można osobno.
4: Ale to jest też bardzo ciekawe. Ziemia Puszczy Boreckiej jest sprzyjająca, tak jest. Ogólnie rzecz ujmując.
3: Ta część podziemna i nadziemna jest okay. Sprzyjająca zdecydowanie. Tutaj tak naprawdę będziemy sobie głównie oglądać i mówić o przedmiotach metalowych, bo one tak naprawdę są dla nas takim może najbardziej istotnym wskaźnikiem i wyznacznikiem przeszłości, ale naprawdę nie możemy zapomnieć i zdecydowanie chciałam to podkreślić, że to nie jest najczęściej występująca kategoria zabytków, ponieważ my najczęściej, my tutaj, ale też tak naprawdę ogólnie w archeologii znajdujemy fragmenty naczyń. Często pobite, z rzadka udaje się trafić taką perełkę, naczynie zachowane w całości, więc fragmenty ceramiki, wypalonej gliny są też wyznacznikiem obecności stanowisk archeologicznych i są takim dla nas też dodatkowym źródłem informacji na temat przeszłości. I tutaj tak samo do analiz ceramiki można wykorzystywać metody wypracowane już przez archeologię przez dziesięciolecia, ale też nowe, całe spektrum nowych badań fizyko-chemicznych, bo czasami udaje się odtworzyć, a przynajmniej spróbować odtworzyć zawartość takich naczyń, kiedy one były w przeszłości używane, co można było w nich przechowywać. Nie zawsze się to udaje, te nauki też fizyko-chemiczne, biologiczne się cały czas rozwijają, więc wierzę w to, że w momencie, kiedy o tym rozmawiamy, jakieś ustalenia i jakieś możliwości są dostępne, a za 2 lata, kiedy być może wrócimy do podobnej rozmowy, to spektrum analiz będzie jeszcze szersze. Bardzo na to czekam i bardzo na to liczę, bo archeologia jakby tutaj pomimo pieczołowitości badań nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. My znajdujemy przedmioty, które są nieme. One nie opowiadają nam w pełni historii. My możemy sami próbować tą historię na podstawie tych przedmiotów odtworzyć, ale kiedy mamy do dyspozycji wyniki różnych innych badań z zakresu nauk fizycznych, chemicznych, w ogóle badań nauk ścisłych, możemy tą naszą wiedzę uzupełnić i jeszcze uszczegółowić o elementy, których my okiem nie widzimy.
4: Mhm. Czyli tak naprawdę archeologia jak wino, im starsza, tym lepsza, tak? Że starzeje się, ale technik, które pomagają ustalić przeszłość, przybywa. Natomiast nie tylko przedmioty, ale też miejsca ważne dla ludzi nawet sprzed 2000 lat. Takie miejsca jak kurhany na przykład, okay. Miejsca pochówków, to chyba bardzo dużą część waszego pobytu tutaj w Puszczy Boreckiej poświęciliście.
3: No tak, stanowiska kurhanowe, czyli cmentarzyska, na których taką charakterystyczną formą pochówku były kamienno-ziemne kopce usypane na powierzchni gruntu, kryjące w sobie pochówki. Musimy też jakby pamiętać o tym, że ludność tutaj żyjąca te 2000 lat i 1500 lat, jakby mówimy o tym rzędzie odległości od teraźniejszości, swoich zmarłych paliła na stosach pogrzebowych. Więc my nie znajdujemy pełnych szkieletów, znajdujemy prochy, spopielone szczątki ludzkie i jedną z form właśnie upamiętnienia jakby miejsca pochówku jest taki kurhan usypany nad grobem zmarłego. To też się trochę w czasie zmieniało, bo kiedy te konstrukcje kamienne kurhanowe tak mniej więcej w II, III wieku się tutaj pojawiają, funkcjonowały w taki sposób, już tak upraszczając dość mocno, jeden kurhan był usypywany dla jednego, dwóch, czasami trzech osób, ale jakby myślę, że możemy mówić o tym tak bardzo ogólnie, jeden kurhan, jeden zmarły. Jednak z czasem gdzieś w V, VI wieku zmienia się trochę to podejście i mamy do czynienia z tak zwanymi grobowcami rodzinnymi. To jest takie, czy kurhanami rodzinnymi bardziej. To jest takie trochę już interpretacyjne określenie, bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w tym jednym kurhanie, gdzie spoczywa więcej niż jeden zmarły, czy ta ludność za życia była ze sobą spokrewniona. Tak tam, czy to jest tak właśnie już ten poziom interpretacji. W każdym razie z czasem w jednym kurhanie mogło zostać złożonych nawet kilkanaście, nawet do 30 paru osób. To jest właśnie taki rekord w cudzysłowie, który został tutaj odnotowany przez profesora Pawła Szymańskiego, pracownika Wydziału Archeologii, który od przeszło 20 lat na terenie Puszczy Boreckiej prowadzi swoje badania wykopaliskowe, też właśnie rozpoznając metodami archeologicznymi cmentarzysko kurhanowe, ale okazało się w tym roku, że nie jest to jedyne takie założenie w na terenie Puszczy. My tak dzisiaj będziemy operować tym określeniem Puszcza Borecka, bo to jest jakby to główne miejsce, gdzie my się poruszamy, gdzie prowadzimy nasze badania, ale jakby należy też pamiętać, że to jest taka współcześnie obowiązująca granica. Ludność, która tutaj żyła, zupełnie innymi granicami się posługiwała i my tak trochę na potrzeby naszej rozmowy będziemy pewne terminy upraszczać i spłycać, ale jakby nie możemy przekładać współczesnych granic na te granice i podziały społeczne, plemienne w cudzysłowie, które funkcjonowały w przeszłości. Więc te kurhany faktycznie ewoluowały w taki sposób, że od jednego zmarłego z czasem po kilka, kilkanaście nawet osób pochowanych w takim jednym kopcu kamiennoziemnym.
4: Słowianie?
3: Nie. Bałtowie. Ludność niespokrewniona, przynajmniej niespokrewniona językowo z Bałtami. Lud, który tutaj na terenie południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku pojawia się mniej więcej tak w połowie pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, funkcjonuje sobie tutaj przez wieki, też zmieniając wpływem czynników zewnętrznych. I początkowo, kiedy w pierwszych wiekach przed Chrystusem na terenie Europy żyją, jakby podbijają w cudzysłowie częściowo Europę Celtowie, te wpływy celtyckie, echa celtyckie tu na tą daleką północ też docierają. Potem, kiedy na arenę dziejów wkracza Cesarstwo Rzymskie i w pierwszych wiekach po Chrystusie jest takim głównym rozgrywającym w tej części Europy i nadającym rytm rozwojowi cywilizacyjnemu imperium, Bałtowie tutaj też mają takie swoje, widać kontakty, nie bezpośrednie rzecz jasna, pewnie za pomocą łańcuszka pośredników, ale kontakty właśnie z tym imperium, które na południu funkcjonowało. Bałtowie, już tak też upraszczając, to są bardzo dawni przodkowie dzisiejszych Litwinów i Łotyszy. My bardzo często, kiedy myślimy o krajach nadbałtyckich, wymieniamy jednym tchem Litwę, Łotwę i Estonię. W archeologii, w podziałach językowych jednak tutaj przed Estonią stawiamy kropkę i Litwini i Łotysze to jest jedna grupa językowa właśnie taka bardzo, bardzo już współcześnie oddalona, ale jednak gdzieś tam mająca swój trzon i związek z plemionami bałtyjskimi, a Estończycy to jest inna grupa językowa, która w wyniku badań lingwistycznych prowadzonych też przez dziesięciolecia została w ten sposób jakoś tak zaszeregowana.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz. Wiecie, że coraz więcej ludzi ma dość luksusowych hoteli, wolą spać bez zasięgu, bieżącej wody i klimatyzacji. Co zyskują? To bliski kontakt z naturą i to przez całą dobę. Oraz nowe umiejętności. Bo no nie czarujmy się, ilu z nas urodzonych chociażby po 90 roku miało okazję napalić w piecu czy przygotować na ognisku zupę. W tym miejscu jest to możliwe. Dziś zaglądamy do skansenu chat traperskich w Republice Ściborskiej na Mazurach. Miejsce prowadzi rodzina Morsztynów, która pomysł zaczerpnęła prosto ze Skandynawii.
5: Na szlakach turystycznych tam bardzo dużo ludzi wędruje z plecakami. Są bezpłatne takie chatki, w których można zanocować. One są bardzo klimatyczne. To są chatki zazwyczaj bez prądu, woda gdzieś jest w jakimś potoku górskim. Postanowiliśmy też takie chatki zrobić u nas.
4: A na antenie Meloradia Justyna Morsztyn z Republiki Ściborskiej. Jeśli wy chcecie poznać odpowiedź na pytanie, po co te gwiazdki hotelowe, jeśli można przeżyć taką przygodę, to proszę was, zostańcie z nami.
5: Mamy u siebie w tej chwili 4 chatki plus chatę kucharza. Idziemy do chaty, która jako jedyna jest rekonstrukcją. Jest to chata z Puszczy Boreckiej albo zielony domek. O, już ją widać tam w oddali.
3: Majaczy, można powiedzieć, w tej zieleni.
5: Ona została zbudowana jeszcze przed wojną w Puszczy Boreckiej jako taki domek myśliwski. I właśnie ma swoją bardzo ciekawą historię, ponieważ w latach 70. tą chatkę odkryli studenci z Warszawy, z Uniwersyteckiego Klubu Turystycznego Unikat. I chatka stała się ich bazą. W tamtych czasach Puszcza Borecka była naprawdę puszczą. Była bardzo dzika. Do tej chatki trzeba było iść piechotą kilkanaście kilometrów. Ona była ukryta w lesie. Trudno było do niej trafić. To nie było tak, że ona stała przy drodze i każdy, kto chciał, mógł sobie tam zajrzeć. Ale też i miejscowi artyści upodobali sobie tą chatę. I my też jako harcerze jeździliśmy do tej chaty, więc ją znaliśmy. Ale właśnie też trudno było tą chatę odnaleźć. I już w latach 90. to w chacie, dzisiaj jest takie modne słowo kąpiele leśne, można powiedzieć, że już wtedy organizowaliśmy takie właśnie wyjazdy odosobnienia, gdzie ludzie medytowali w lesie. Były to takie właśnie mocne zanurzenie w naturę. Chata zaczęła podupadać, niestety groziło jej zawalenie, a ponieważ ona była własnością Lasów Państwowych, Lasy Państwowe kazały ją rozebrać. Nam w ostatnim momencie udało się odkupić materiał z tej chaty, ponieważ po prostu rozebrał to rolnik do spalenia. Więc przywieźliśmy tutaj stertę desek i krok po kroku, jak składanie Lego bez instrukcji, próbowaliśmy tą chatę po prostu poskładać. Widać ewidentnie, prawda, taki ślad. Ktoś kiedyś przyjechał do tej chaty w Puszczy Boreckiej i sobie piłą motorową po prostu wyciął całą ścianę. Tu już musieliśmy dosztukować. Staraliśmy się, żeby jak najwięcej rzeczy było oryginalnych, więc w środku ta chata jest pełna zdjęć. To są historie ludzi, którzy do tej chatki przyjeżdżali. Właśnie członkowie klubu Unikat, ponieważ tu się toczyło życie towarzyskie, ale też życie artystyczne, literackie. Tutaj powstawały utwory, wiersze, piosenki, które do tej pory są wykonywane. Także tu są zdjęcia z różnych okresów pobytu w tej chatce, ale co jest właśnie też ciekawe, wiele też lokalnych osób z miejscowości wokół Puszczy Boreckiej do tej chatki sobie przyjeżdżało na jakieś biwaki. Zrobiliśmy oficjalne otwarcie tej chaty. Przyjechali oczywiście członkowie tego studenckiego klubu uniwersyteckiego, Unikat. I co ciekawe, ten klub funkcjonuje nadal. Członkowie tego klubu to już są studenci, ale byśmy powiedzieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ponieważ wiele osób są to osoby po 70, ale co jest ciekawe, że oni nadal się spotykają, ten klub funkcjonuje, pływy kajakowe, na przeglądy piosenki turystyczne, to są ludzie bardzo aktywni i bardzo się ucieszyli, że my tą chatkę uratowaliśmy, ponieważ dla nich to była taka ich esencja młodości, tak? Przyjeżdżali do tej randki, do tej chatki, nie jedna randka tu się odbywała.
4: Bóg raczy wiedzieć, jakie historie niesie ze sobą właśnie to miejsce.
5: No, wiele jest bardzo ciekawych, ale tu już może nie będę opowiadała w radiu, zdradzała niektórych tajemnic, które ta chatka kryje.
4: Ten piec kaflowy tutaj był, czy państwo go, że tak powiem, postawili tutaj?
5: No piec akurat my już tu my postawiliśmy, dlatego że jak tutaj mamy w tej chatce kącik kuchenny.
4: A, okej.
5: I jak widać na zdjęciach, w różnych latach po prostu ten piec trochę inaczej wyglądał, bo on jednak był w słabej kondycji i każdy, kto przyjechał, to go trochę lepił, tak? Trochę tak, trochę tak. No nie ukrywam, nie był to jakiś tam super piec w tej chatce. Widać tutaj porozwalane, więc staraliśmy się znaleźć jakiś najbliższy takiemu oryginałowi. Na pewno jest to taki typ przedwojenny, więc gdzieś tam znaleźliśmy. Był rozbierany stary piec i po prostu tutaj ten zamontowaliśmy. Co ciekawe, on ma taki mureczek. Czyli w tej chatce można oczywiście gotować.
4: Tak naprawdę można to sobie tutaj przyjechać i normalnie funkcjonować.
5: Zamieszkać. Przenieść się w czasie. Co roku na Sylwestra ta chata jest wynajmowana i tu zawsze mamy super gości w okresie Sylwestra. Często właśnie ludzie do nas przyjeżdżają, powiedzmy tacy miastowi, bo teraz większość osób ma kuchnie elektryczne.
4: Tam ognia te kuchenki zazwyczaj już nie widzą.
5: No więc właśnie, ale tu jest jakby inne wyzwanie, tak? Właśnie często ludzie tu przejeżdżają właśnie po to, żeby doznać czegoś innego, tak? I właśnie tego palenia w piecu, tej kuchni kaflowej, tak? Jakby to jest zupełnie inne doświadczenie.
4: Tak, oczywiście. O, i tutaj jak to działa? A, tutaj drewno się wkłada.
5: Tak, to po prostu działa na zasadzie takiej zwykłej kuchni. Tu się pali drewnem, tu jest taki szyber, czy taki też nawiew.
4: W zależności od potrzeby się pewnie przymyka albo otwiera i
5: tak,
4: i tak to działa. A na antenie Meloradia wciąż Justyna Morsztyn, Republika Ściborska. Jesteśmy w skansenie chat traperskich. Zupy wychodzą smaczniejsze na ogniu.
5: Tak,
4: tak to działa. To jest prawda, bo nie wiem, bo ja słyszałam kiedyś, że rzeczywiście spaleniska z ognia to lepsze.
5: Tak, i nawet twierdzi się, że energetycznie jakby są jakby zdrowsze dla nas, tak? Czyli jedzenie gotowane na takim prawdziwej kuchni i który ma kontakt z ogniem. Mamy tutaj znowu bardzo dużo eksponatów, które dostajemy. Tak, i to jest fajne, bo właśnie członkowie klubu Unikat, tutaj mamy ich schodzone buty, plecaki stare, różne pamiątki. Często są to autorzy, którzy przyjeżdżali do tej chatki, bardzo znanych przewodników turystycznych, jak na przykład Grzegorz Rąkowski, który właśnie pisze przewodniki po jakby tej Polsce wschodniej. Także no, to jest bardzo, bardzo ciekawi ludzie z tą chatką są związani.
4: Postaracie się ocalić od zapomnienia te miejsca, te wydarzenia, te osoby ważne, szczególnie ważne dla turystyki, dla natury, dla przyrody.
5: Tak, i na pewno ta chatka z Puszczy Boreckiej jest takim pewnym symbolem, tak? Dla wielu osób ona była i jest nadal bardzo ważnym miejscem, związanym z historią, takim miejscem niezwykle sentymentalnym i emocjonalnym.
4: No i oczywiście duży stół biesiadny.
5: Tak.
4: Coś, czego nie może zabraknąć, jak tutaj artystyczna brać pewnie przy tego typu stole, bo pewnie to nie ten siadali.
5: Ale właśnie ten też stół jest zrobiony też z materiału z chatki, ale co ciekawe, tu są skrzynie i w chatce też były takie skrzynie. One powstały w Warszawie, w stolarni przy Uniwersytecie Warszawskim i dwie trafiły do chatki z Puszczy Boreckiej, a dwie trafiły do bazy w Stańczyku. W Skandynawii w każdej chatce są takie książki. One nawet trafiają później do specjalnego archiwum, są przechowywane, że wszyscy goście się wpisują. I my nie ukrywamy, jak przyjeżdżamy do każdej chatki tam w Skandynawii, to od razu szukamy, czy byli Polacy, tak?
4: I też tak mam. To chyba nasza taka wspólna cecha narodowa.
5: Tak, szukamy. Więc oczywiście nasze jeszcze są mało zapisane.
4: Ale już się dzieje.
5: Tak, się dzieje. Nocleg w tych chatach właśnie jest niesamowity. Wracając jakby do hotelu, człowiek tak jest pomiędzy dzikością a cywilizacją. Natomiast nocując w chatach, kiedy trzeba w nocy na przykład wyjść do toalety, ale to jest toaleta zewnętrzna, czyli trzeba wyjść w nocy do lasu, jakby człowiek jest naprawdę zupełnie inaczej tą naturę odbiera. Pachnie u nas intensywnie. Mamy naprawdę najczystsze powietrze w kraju i to jest niesamowite, że właśnie wiele osób, jak do nas przyjeżdża, przez pierwsze 2-3 dni ma taki szok tlenowy. Ciągle śpią, boli ich głowa. Nie są przyzwyczajeni do tak czystego powietrza. Przed nami po drugiej stronie stawu stoi chatka, którą w sumie pierwszą wybudowaliśmy. Te dwie chatki to już są repliki z filmów. Ta jest to z filmu Ostatni Traper. Jest to współczesny film francuskiego reżysera Nicolas Vanier o autentycznym traperze, który mieszkał w takiej chatce ze swoją żoną na Alasce. I ta chatka na Alasce oryginalna stoi do tej pory.
4: Ale też wygląda taka chatka trochę Baby Jagi, porośnięta mchem na dachu.
5: Ona jest wtopiona w naturę. Te dwie chatki tu po tej stronie mają zielone dachy. I to też w ogóle jest ciekawe, jak na przykładzie tych zielonych dachów widzimy, jak ważne są drzewa, bo te dwie chatki rosną pomiędzy drzewami. Tych zielonych dachów w ogóle nie podlewamy i dzięki drzewom trawa tutaj wspaniale rośnie i cała ta roślinność na dach. I dzięki drzewom jest świetnie zachowany mikroklimat. Tak, to skrzypienie drzwi. W każdej chacie jest też pewna forma ogrzewania, ale w każdej jest inna. Tu jest taki skandynawski piec Jotul, który bardzo dobrze grzeje i zimą w tej chatce jest naprawdę ciepło. Super. Idziemy jeszcze tutaj do chaty z kolejnego filmu z wspaniałym Robertem Redfordem. Film jest z 1972 roku, nosi tytuł Jeremiah Johnson. Gdzie ten właśnie Robert Redford jest tym Jeremiah Johnsonem, jest też takim traperem. Mieszka w takiej chatce ze swoją żoną Indianką. Wchodzimy do tej chaty, oczywiście w każdej chacie można zamieszkać i wcielić takiego trapera, cofnąć się w czasie.
4: I miłośników tego stylu wypoczywania albo spędzania czasu w naturze nie brakuje pewnie.
5: Jest, oczywiście czasami do nas ludzie przyjeżdżają, nie są to tłumy, dlatego że ludzie są przyzwyczajeni, że ta łazienka musi być, ta woda bieżąca. Dodatkowo nasz teren jest to teren wegetariański, bezalkoholowy, beztytoniowy, więc tutaj przyjeżdżają ludzie tacy bardzo już świadomi, którzy wiedzą, na co się decydują. Nie jest to taka klasyczna agroturystyka.
4: Z dziećmi przyjeżdżają?
5: Tak.
4: Żeby pokazać, jak to bez łazienki, jak to przy kominku, jak to...
5: Tak, zazwyczaj właśnie to są rodziny, do nas trafiają. Osoby dorosłe też, ale też i dużo jest rodzin z dziećmi. My zresztą, ponieważ sami jesteśmy rodziną z dziećmi, mamy 3 synów, no wprawdzie już 2 dorosłych, ale też bardzo dużo naszych działań adresujemy właśnie do rodzin.
4: Ja myślę, że w tym miejscu to na pewno się i przede wszystkim bardzo dobrze śpi. I nieważne, czy właśnie w jednej z chatek, w skansenie chat traperskich, czy pod chmurką, bo i taka jest pewnie możliwość.
5: Tak, tutaj często wiszą różnego rodzaju hamaki i mogą być też noclegi w tipi. Wtedy uczestnicy mieszkają w tipi i każda rodzina dostaje takie swoje tipi do dyspozycji, musi go sobie urządzić i sobie w takim tipi mieszka przez tydzień.
4: Co się kryje pod hasłem urządzić? Tam coś trzeba specjalnego zainstalować? Jakieś umiejętności wykrzesać z siebie?
5: Jakieś półeczki drewniane, linki,
4: czyli mieszaczki. Troszeczkę jednak tak.
5: Żeby sobie urządzić zarządzić, żeby się wygodnie przez ten tydzień mieszkało.
4: I tutaj już mamy widać, no widać, że to chata kucharza.
5: Tak.
4: Po froncie.
5: Jest to już taki autorski pomysł. W tej chacie gotujemy już nawet dla ponad 100 osób, bo tyle mamy na przykład na biegunie zimna i to zimą. Tutaj mamy miejsce ogniskowe, więc kiedy są niesprzyjające warunki pogodowe, możemy sobie tutaj urządzać ognisko, częstujemy pod płomykami. Staram się też jak najwięcej dzikiej kuchni włączać, czyli jakichś właśnie takich dodatków tutaj zbieranych, dużo rzeczy z naszych upraw, typu jakieś sałaty, koperki, pietruszki, żeby było jak najwięcej takich zdrowych dodatków.
4: Zdarzają się mięsożercy, którzy na te parę dni pobytu, dla nich jest to czas wyrzeczeń, czy po prostu z takim otwartym sercem przyjmują kuchnię wegetariańską?
5: Jest i tak, i tak. Większość osób nie ma problemu, bo okazuje się, że ten tydzień tak szybko zlatuje i ludziom nie brakuje mięsa, ale zdarzają się takie osoby, co faktycznie mówią wprost, że nie dadzą rady. My wtedy mówimy, słuchaj, nie ma problemu, my tutaj na siłę nikogo na wegetarianizm nie chcemy przekonać. 6 kilometrów stąd jest sklep, jest bar, można sobie tam pojechać, zjeść, jeżeli komuś tego brakuje. Dla nas ważne jest, żeby po prostu nie odbywało się to na naszym terenie.
4: Pełnym poszanowaniem tak. praw jednej i drugiej strony tak. i brzmi to bardzo racjonalnie.
1: To była Justyna Morszczyn z Republiki Ściborskiej. Nie wiem jak wy, ale ja bym spróbowała takiego rosołu z ogniska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Twój sąsiad, kasjerka z osiedlowego sklepu, specjalista, który naprawia twój komputer, albo młoda mama, którą widzisz codziennie przez okno, jak odprowadza dziecko do przedszkola. Wszyscy oni mają coś wspólnego. W weekendy zakładają mundur. Ja nazywam się Ola Bobicz, a to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia. I w tym wydaniu będzie o Wojskach Obrony Terytorialnej.
6: Ciężko, ale jak to się mówi, stabilnie jest.
7: Jak działają w sekcji, mają być jak jedna pięść, jak jedna wielka rodzina. Dbają o siebie nawzajem, są tak silni, jak jest najsłabsze ich ogniwo.
8: Słuchać mnie!
6: No tu jest wojsko, a nie przedszkole, prawda?
9: 5, 6, 7.
10: Nie zależy nam na tym, żeby ktoś tutaj po 16 dniach był maratończykiem albo po prostu Johnem Rambo. Jednak po prostu te podstawowe zdolności fizyczne są potrzebne.
1: Tu żołnierzem może zostać każdy i właśnie o tym będzie ten materiał. A na antenie Meloradia gość, podpułkownik Jacek Szpakowski, dowódca 41. Batalionu Obrony Pogranicza w Giżycku. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Tak naprawdę tych żołnierzy Batalionu Obrony Pogranicza jest dużo i jeżeli chodzi o nasze miasto i w ogóle województwo, to są pewne rekordy, prawda?
10: Tak, w ogóle nie chodzi nie tylko o batalion, ale też i naszą brygadę. Jest to największa brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w kraju. My jako batalion przyszła do nas transformacja i ta transformacja polega na tym, że nie zmieniliśmy tylko nazwy z Batalionu Lekkiej Piechoty, ale zostaliśmy Batalionem Obrony Pogranicza ze względu na sytuację, ze względu na to, że został utworzony komponent obrony pogranicza i my jako batalion po prostu realizujemy te zadania i cele, które są związane bezpośrednio z obecnością przy granicy. Jako batalion jesteśmy jednym z największych batalionów, jeżeli chodzi o batalion czy Lekkiej Piechoty, czy Batalion Obrony Pogranicza, w ogóle w Wojskach Obrony Terytorialnej.
1: Z panem Jackiem mieliśmy okazję się już usłyszeć na antenie, bo jest pan też trenerem aikido, sensejem.
10: Tak, dokładnie tak. Jestem sensejem, piąty dan aikido. Trenowałem wiele różnych sztuk walk, ale skupiłem się w pewnym momencie swojego funkcjonowania na aikido ze względu na to, że bardzo to odpowiadało również i na formę taką rekreacyjną, prozdrowotną, bardzo silną, ale też i kształtującą pewnego rodzaju postawy, które są bezpośrednio bliskie mojemu charakterowi i też myślę, że dobre to jest też przełożenie tych postaw na wojsko.
1: Bardzo dużo są to zróżnicowane grupy zawodowe, które wstępują do Wojsk Obrony Terytorialnej?
10: Tak, rzeczywiście tutaj chyba nie ma jakiejkolwiek możliwości, kto nie jest żołnierzem naszym tutaj w batalionie, ponieważ te grupy zawodowe są bardzo różne, począwszy od osób, które są urzędnikami, nauczycielami, dyrektorami szkół, poprzez po prostu wszystkie inne grupy zawodowe, które gdzieś tam w naszym otoczeniu funkcjonują, takim zwykłym, ale też przedsiębiorcy, którzy też bardzo chętnie wstępują. W zasadzie myślę, że to nie jest kwestia, jaki zawód wykonuje, tylko tak naprawdę, co ma taka osoba w sercu i czy rzeczywiście ten patriotyzm patriotyzm dla niej jest istotny i ważny.
1: Czy w tej służbie jest w ogóle miejsce, czas, żeby porozmawiać, jakie ci ludzie mają motywację, żeby tutaj do was przyłączyć?
10: Tak, oczywiście, że tak, dlatego, że naszym tutaj takim bezpośrednim kluczem, bardzo istotnym elementem jest to, żeby mieć komunikację ze swoimi żołnierzami. I począwszy praktycznie od dowódców sekcji, dowódców plutonów, dowódców kompanii, również ja, bardzo mocno się angażujemy w to, żeby wiedzieć, kim są nasi żołnierze, w jaki sposób funkcjonują nasi żołnierze, z jakimi problemami się borykają, również i tutaj, jeżeli chodzi o służbę, bytność w tej służbie, a także po prostu o większe zaangażowanie, ponieważ jako batalion nie realizujemy tylko zadań szkoleniowych, ale realizujemy też zadania, które wynikają z naszej po prostu operacyjności, czyli to, że udzielaliśmy pomoc na powodzi, to, że czynnie uczestniczymy w granicy, to są też elementy, które nasi żołnierze się bardzo mocno angażują i ja, prawdę powiedziawszy, jestem naprawdę z nich bardzo dumny. Jesteśmy cały czas jednostką bojową, nie jesteśmy jednostką zabezpieczającą ani ubezpieczającą. Oczywiście nie mamy tak wysokich zadań bojowych, jak ma w Giżycku chociażby 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, ale jednakowoż cały czas jesteśmy jednostką bojową, czyli po prostu wszystkie zadania, które są związane z bytnością wojska, użyciem operacyjnym wojska. Oczywiście nie w kwestiach tak wielkiego siły czy potencjału kalibru, natomiast myślę, że też i swoimi umiejętnościami czy strzeleckimi, gdzie jeździmy na różne zawody również jako żołnierze i zdobywamy wyróżnienia na tle całego Wojska Polskiego na poziomie ogólnokrajowym. Zadania oczywiście związane z kryzysem, czyli po prostu wszelkiego rodzaju odpowiedzialnością Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk całego Wojska Polskiego, to też oczywiście jest jeden z naszych elementów.
1: Ile czasu żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej tak w ciągu roku musi poświęcić tutaj na służbę, na to, żeby rozwijać swoje umiejętności?
10: Generalnie zgodnie z kalendarzem szkolenia i całym programem szkolenia jest tak, że raz w miesiącu, dwa dni weekendowe plus raz do roku zajęcia zintegrowane, 14-dniowe. Czyli to jest cały taki okres, który powoduje, że spełnia ten żołnierz minimum. Natomiast oprócz tego minimum jest dużo różnego rodzaju szkoleń, kursów, wyjazdów, również organizowanych na terenie batalionu. Także wielu z tych żołnierzy, którzy chcą się rozwijać, mają takie możliwości i de facto to nie zawęża się tylko i nigdy i wyłącznie do tych dwóch dni szkoleniowych w miesiącu, ale praktycznie rozszerza się to na różnego rodzaju kursy, szkolenia i one potrafią trwać i po tydzień, po trzy tygodnie, w zależności od tego, jak wysoko wyspecjalizowany jest to kurs. Ideą Wojsk Obrony Terytorialnej jest to, że żołnierz jednak pracuje na co dzień i to jest jego podstawowa praca, jego sposób funkcjonowania, a szkolenie się w wojsku jest to dodatkowy element. Czy nie jest to kwestia zaangażowania, ponieważ tak jak ja rozmawiam z żołnierzami, jak widzę, jak tutaj się dzieje, chociażby samo to, że mamy bardzo dobrze ukompletowany batalion i jeden z największych batalionów w Polsce, no to też o czym świadczy, że jednak ci ludzie mają chęć. Kwestia jest bardziej tego typu, żeby poukładać sobie życie związane z życiem zawodowym, z życiem rodzinnym i dopiero wtedy zostaje to miejsce i przestrzeń na szkolenie się w Wojskach Obrony Terytorialnej.
1: Ja przypominam, że rozmawiam z panem podpułkownikiem Jackiem Szpakowskim, dowódcą 41. Batalionu Obrony Pogranicza w Giżycku. Jak to pogodzić, to życie właśnie zawodowe, rodzinne, z tym życiem żołnierza?
10: Z takiej strony praktycznie to wygląda w ten sposób, że jest kalendarz szkoleń, żołnierze dostają ten kalendarz szkoleń w czwartym kwartale tego roku i na następny rok wiedzą dokładnie, gdzie te szkolenia się odbywają, w jaki sposób dokładne są daty ustalone. Pracodawca dostaje wówczas ten kalendarz szkoleń, odpisuje, że się zapoznaje i w zasadzie w tych dniach powinien udzielić dni wolnych dla tych żołnierzy, żeby mogli w tym uczestniczyć. Oczywiście też są różnego rodzaju sytuacje związane z kursami, szkoleniami, wyjazdami na granicę. No i tutaj już jest trochę większa jakby dyspozycyjność niektórych żołnierzy, a w niektórych niestety słodko nie wygląda, no ale mimo wszystko widać to bardzo duże zaangażowanie.
1: Na wschodzie Europy mamy sytuację dosyć niestabilną, niebezpieczną. Czy to oznacza, że zainteresowanie albo otwartość służby jest większa?
10: Tak, widzimy takie też postawy, dlatego że Wojska Obrony Terytorialnej są młodą w zasadzie formacją i te postawy jednak powodują, że te chęci czy motywacje, dla których żołnierzy przychodzą, że się jednak one zmieniają. Na samym początku to były bardzo silne takie oddziaływania patriotyczne. Dzisiaj to też pojawiają się te elementy związane z tym, że żołnierze po prostu wprost mówią, że chcą wiedzieć, co robić, jeżeli po prostu przyjdzie czas, że tak powiem, próby, kryzysu, czy nawet ten element przed wojną. W związku z tym pojawia się coraz więcej takich osób, które deklarują tego typu motywację.
1: Czy też można mówić o pewnego rodzaju motywacji ekonomicznej?
10: Na pewno tak. Motywacja ekonomiczna jest pewnie jednym z elementów, które biorą czynny udział. Jak zresztą pokazują badania prowadzone statystycznie również i nie tylko w wojsku, ale też po prostu w grupach zawodowych, miałem ostatnio taką możliwość dostępu do takich badań bardzo specyficznych. Pokazuje, że w całej Polsce ta deklaracja poziomu finansowego zaangażowania z powodów finansowych jest na trzecim, czwartym miejscu. Także to nie jest rzecz i argument, który należy zbywać i myśleć sobie o nim, że po prostu nie jest istotny, wręcz odwrotnie, jest on istotny. Jednak zawsze cały czas na pierwszym miejscu jest ten etap związany po prostu z dobrą atmosferą w pracy. Myślę, że też tutaj w batalionie chyba też to wszyscy czują i dlatego też deklarują swoje tutaj funkcjonowanie, dlatego że po prostu wiedzą, że to zaangażowanie, wiedzą, że ta atmosfera jest taka, która powoduje, że ci ludzie się budują, szkolą i jednocześnie rozwijają.
1: Czy to się zdarza, że ktoś wstępuje jako ochotnik do wojska, natomiast nabiera takiej pewności siebie, że warto by było już związać się na stałe z wojskiem? Jak to wygląda?
10: Tak, oczywiście tak to się dzieje. To jest normalny kierunek. Dzisiaj my widzimy już taką sytuację, że z batalionu bardzo dużo osób, które deklarują coraz większe zaangażowanie, chcą zostać żołnierzami zawodowymi. W ogóle w Wojskach Obrony Terytorialnej jest zorganizowany taki cykl szkoleń, w trakcie których żołnierze mogą się rozwijać, również i w kwestiach rozwoju takiego awansowego. Szeregowy, który się szkoli, jest zaangażowany, ma taką możliwość, że potem idzie na kurs podoficerski sonda. Sonda powoduje to, że dostaje pierwszy akt mianowania na stopień kaprala, ale też jednocześnie jest szkolenie agrikola, w trakcie którego żołnierze mają możliwość, ci, którzy mają wyższe wykształcenie, mają możliwość zdobycia szlifów oficerskich. Dzisiaj widzimy, że dużo naszych żołnierzy, odchodząc do służby zawodowej, zasila nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej, co po prostu jest związane z tym, że mamy dużo mniej etatów zawodowych, bo taka jest idea Wojsk Obrony Terytorialnej, i przychodzą do kolejnych jednostek, które tutaj mamy też i w naszych okolicach.
1: Co będzie takim atutem w przypadku, kiedy komuś marzy się właśnie taka kariera wojskowa, czy na przykład wyższe wykształcenie?
10: Dużym atutem, jeżeli chodzi o takie zrozumienie, jak funkcjonuje wojsko, jest właśnie odbycie tej terytorialnej służby wojskowej. Ludzie, którzy nie są do końca pewni, chcą spróbować, nie chcą od razu wchodzić z całym zaangażowaniem, bo najzwyczajniej w świecie musieliby zrezygnować z jakiegoś swojego kierunku rozwoju, który mieli, czy to związane ze szkołami, czy po prostu z pracą zawodową, którą pełnią. I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że w pewnym momencie on jest bardziej świadomy. Czyli na pewno wtedy jest dzięki temu mniej ubyć takich osób, które bardziej świadome przychodzą do zawodowej służby. Ja chciałbym tak wspomnieć, na przykład mamy tutaj na batalionie żołnierza, który jest stolarzem. W tej chwili już jest po 40, czyli bardzo duży, już ma background zawodowy, ale w związku z tym, że służył tutaj jako żołnierz szeregowy TSW, później został na sądzie, dzisiaj uczestniczy w wielu szkoleniach, ma dzisiaj taką możliwość, żeby dzisiaj również tutaj być na kolejnym szkoleniu podstawowym przy tak zwanej 16. I rozmawiałem z tym kapralem, pytam się, mówię, jak widzisz swoje życie, jak to funkcjonuje i tak dalej. I on mówi, że bardzo chce być jednak żołnierzem zawodowym. Czyli dzięki temu, że nabył tutaj doświadczenia, nabył tutaj takiego zrozumienia, jak może wyglądać wojsko i w jaki sposób on może służyć, dzisiaj bardzo świadomie podejmuje decyzję, że będzie żołnierzem zawodowym.
1: Jeżeli ktoś się właśnie myśli o takiej karierze, to jakie cechy się przydają?
10: No na pewno tutaj, tak jak dla każdego żołnierza, potrzebna jest wytrwałość, dyscyplina, te wszystkie takie elementy, które no niestety są związane z tym, że trudność bycia żołnierzem zawodowym, to znaczy taka dyspozycyjność, jest tym elementem, który no, warunkuje pewnego rodzaju możliwość funkcjonowania w wojsku.
1: Tak jak już pan właśnie mówi o tej dyscyplinie, o tej dyspozycyjności, to też jest spora rola rodziny, jeżeli już ktoś taką założył, żeby tam po prostu te sprawy swoje chyba pozałatwiać, żeby było takie pełne zrozumienie właśnie też od tej strony rodzinnej.
10: Tak, tak, oczywiście. Niedawno wyszedł podręcznik przywództwa podpisany przez generała Kukułę i jednym z tam z elementów, na które wskazał szef sztabu generalnego, jest to, że rodzina ma być tym też elementem, o którym nigdy nie wolno zapomnieć, ponieważ jeżeli my mówimy, że będziemy służyć w wojsku, będziemy chcieli po prostu jednak w pewnym momencie być może, tak, oby nie oczywiście, przelać krew, to musimy też wiedzieć dlaczego. No najzwyczajniej w świecie też po to, żeby nie zdezerterować.
1: Właśnie dużo też się mówi na temat takiej higieny pracy, tego jak ze sobą żyjemy w różnych firmach, natomiast dość specyficzną firmą jest oczywiście wojsko. Jak to tutaj wygląda? Czy macie jakiś taki zbiór zasad dotyczących właśnie waszych relacji?
10: Każdy żołnierz ma regulamin i w regulaminie są określone zasady współżycia, które pozwalają na to, żeby nie przekraczać pewnego rodzaju barier, granic, a jednocześnie, żeby ten szacunek okazywany był troszeczkę może taki formalny, ale też i bezpieczny dzięki temu.
1: Dużo jest takich ludzi, którzy po prostu, no co tu dużo mówić, nie nadają się, rezygnują bardzo szybko.
10: Jeżeli my patrzymy na Wojska Obrony Terytorialnej, to jest o tyle właśnie dobre, że tutaj może praktycznie przyjść każdy i zobaczyć, przekonać się na własnej skórze. Czasami jest tak, że po prostu człowiek przychodzi tutaj jak z tymi u mnie treningami w Aikido. Tak? Przychodzą różne dzieci i bardzo często widziałem coś takiego, że niekoniecznie te najbardziej sprawne, najbardziej skoordynowane i takie, których człowiek na pierwszy rzut oka myśli sobie, że to po prostu będą gwiazdy, one zostają tymi gwiazdami. Po prostu tutaj bardziej się zawsze liczy wytrwałość, odpowiedzialność i takie elementy, które powodują, że jednak ten człowiek mówi ok, nie poddam się, wstanę, pójdę dalej i podziałam. Oczywiście, że są komisje, są psycholodzy, którzy weryfikują pewnego rodzaju predyspozycje już na samym początku, no bo jednak każdy żołnierz dostaje broń, każdy żołnierz dostaje amunicję, wcześniej czy później będzie strzelał z tej broni i to jest bardzo ważne, żeby nie był w tym momencie w jakimś załamaniu psychicznym albo nie objawiła się nagle jakaś dwubiegunowość, która spowoduje, że zostanie to źle wykorzystane.
1: A jeśli ty kiedykolwiek pomyślałeś, może zrobiłbym coś dla kraju, ale bez rzucania wszystkiego i przenosin do koszar, to WOT może być opcją właśnie dla ciebie. W skrócie to takie wojsko na part-time, ale z całkiem konkretnym przeszkoleniem i obowiązkami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Po reklamie.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: O reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Pausa Magnetic w Meloradiu w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem. Dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie.

0: W weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów. Jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
9: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love, zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie. No i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo ekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie. 29 stopni tam teraz. Pozdrawiamy Podkarpacie. Fajnie, że jesteście razem z nami. U nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Dyskontowe asy w netto. To teraz arbuz luz, tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill.
11: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Biedronka. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.

0: Joki Życko. Słuchaj na 107 FM.
1: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How Does It Feel, Dub Dog Sfezo i Zark w Melo Radio. Tak gramy wam po 11:00, przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach, przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, o Kołobrzegu, zabieram

Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.

0: butelka 1 litr, złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Weiss Tone Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani razu nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takich mamy super artystów. Fuka i Livka, Enklawa z numerem Chcę Więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale to już nie, to już będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
4: do mojej idę.
5: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminału, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
15: O reklamie. Meloradio Giżycko.
16: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Body Talk, Ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka się ma.

fajniejsi, słuchaj, fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako High-Low. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi na

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips, i taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet 2.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
19: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt.
7: Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
20: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
21: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
22: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Let's
23: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Giżycko na 107 FM.

Bless, Cameron Watch i Kisses to jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Arayo w Melo Radio w weekendowym Melo. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już od 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.
1: Meloradio Giżycko na 107 FM. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary
16: progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
20: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak

Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią. Dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami.

śpiewali, wykrakali 30 stopni, dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra, w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wodarskiej przed momentem, lubię cię jak lato. Give, Sean Baker za chwilę.

0: Mama, teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kup golarkę Philips S7 882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
6: MediaMarkt.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tak, tak, tak. Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać. To będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was i intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radio. Ależ pięknie tego się słucha. Ależ to cudownie brzmi, takich numerów, które zaskakują. To ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy, Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Stunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
16: Pat i 200 wylecą do ciebie.
15: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No siemanko, siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ-producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Solo, Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione. Jak najbardziej odrywajcie się od ziemi. Unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan!
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonhard. Arda 3, Olsztyn.
0: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon.
21: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
23: Po reklamie.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Helińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All The Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Gopoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Zdunek, Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
15: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
17: Po reklamie.
18: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc.
19: Boże!
8: Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
19: bakłażan.
20: Autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
22: Mam nadzieję, że klima w waszych chórkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loko na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj cekiny, szykuj brokaty, a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Pati, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Jedź na tu. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja schowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
13: O reklamie.

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieśli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło, no kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokarię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Najlepsze dobre Melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie Melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
1: W biforze przed dobrym melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocaria na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

0: ciebie. Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: Biedronka. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów, soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: O reklamie. Autopromocja.
7: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
8: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
9: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
7: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
9: A miałbyś takie piękne życie.
10: No dramat.
8: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
9: Maracin
7: i Daria.

ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i Taki Mały Ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Wally Lopez też na tegorocznym Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie się działo tak jak i u nas po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
11: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
1: Po reklamie.

0: Elegancko.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Traczyk, witajcie.

0: wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
2: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
1: A no właśnie, i Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Meloradia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
2: Jak najbardziej.
1: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
2: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
1: No, wiadomo, miks.
2: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
1: Okej, okay, fajny pomysł też.
2: Moim zdaniem kot piknikowy.
1: Aha.
2: No, jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
1: Wiadomka. No i jeszcze jedna rzecz.
2: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
1: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Meloradia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
2: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
1: I tego wam oczywiście życzę, i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała. Bo

0: Modelki i Włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Express Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
20: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: 4 sztuki, 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Po reklamie.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkóweczki, kiełbaski i inne przekąski, no aż by człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Bifor też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Urzel w Melo Radio jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18 All the Time u nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
13: Uwaga, super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: słuchaj na 107 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: John Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: La la la, w Melo Radio tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18, takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype, mógłbym tak długo jeszcze wymieniać, wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

107 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Po reklamie.

To Fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Jest to Jonas Blue i Rita Ora. Spać jeszcze nie idziemy, mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama. I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie.
6: Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Boys Hathaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wasz też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

To Mel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas. 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Mel Radia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram. Będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20, między innymi Sibul.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, szykujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

0: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja.

0: najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On. Taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z Ante, aby uczcić 10. jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Bletka i tańcz w Melo Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

said, who got the funk?

Welcome to Mexico in the house. What?

Ladies and gentlemen, listen up, front to back, left to right.

From all

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomnij!

Cyberpunk Radio in the mix.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
1: Po reklamie.

0: Electrify your soul. Reactive dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Turn up the volume. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina DeVriesa, Stylo i Ellie & Danny. Numer nazywa się In The Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchajcie, this is Skytech. Nowy numer Good Boys i Koralowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling, Lights. A już za moment Luke i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

This is Skytek. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

utracić si Skytech. Legendy powróciły, Alesso i One Republic in Your Eyes. This is Skytech. Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't lose your head. Dajcie głośniej.

słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Radio Giżycko. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe

0: Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.